Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: 555 533 724 555.
1: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No.
4: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
1: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
8: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. 10 lat artystycznej drogi Ilony Gawrońskiej. Inowrocławska artystka świętowała swój jubileusz podczas wystawy Ślady w Teatrze Miejskim. Nie zabrakło wspomnień o jej twórczości i początkach jej artystycznej drogi. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
9: Tak. Będzie koniec świata, Ilonka jako jedyna przeżyje, bo namaluje ten koniec świata. Tak będzie, zobaczysz, tak będzie.
10: Myślę, że może zróbmy chwilę przerwy. Ja bym prosiła teraz o wyświetlenie drugiego filmiku, a po czym wrócimy do rozmowy. A no. Przed Państwem u Nutrybie to perfekt było. Tak troszeczkę powiem o osobie, która tu wypowiedziała się właśnie.
9: To jest szczególna postać, drodzy Państwo.
10: To jest szczególna postać, mój nierodzony brat.
9: Też tak można.
10: Tak, Mariusz Patyra jest jedynym Polakiem, który wygrał nagrodę Paganiniego. I obecnie jest jednym z najlepszych trzech skrzypków świata. W Dubaju dostał się do światowej trójki. Więc to jest dla mnie wyjątkowa osoba z tytułu, że wyżej niż on to się chyba już nie da.
9: I takie osoby będą 14 listopada, dobrze powiedzieć, to 14? Tak. W Lubostroniu.
10: To jest kontynuacja tego, co tutaj dzisiaj zaczęliśmy. I w Lubostroniu będziemy obchodzić 7-lecie istnienia Domu Artysty. 10 lat temu wróciłam na Kujawy, otworzyłam własną działalność i tutaj muszę coś dodać. Bo jest to też bardzo ważna osoba dla mnie, która mi bardzo mocno pomogła, kiedy otwierałam działalność. A mianowicie moja księgowa.
9: Jest tutaj?
10: Tak. Pani Małgosiu.
9: Pani Małgosiu, proszę pomachać. Wielkie brawa dla Pani Małgosi.
10: Ja muszę coś powiedzieć, bo to jest osoba wyjątkowa z jakiego względu. Otwierałam działalność, oczywiście biorąc dofinansowanie z urzędu i trzeba tam mieć żeranta. Mój żerant się wycofał w ostatniej chwili i tak naprawdę zostawił mnie na lodzie i nie mogłam wziąć tego dofinansowania i dzwonię do Małgosi, no nie podpiszemy dzisiaj umowy. Mówię, nie, żerant mi się wycofał, nie ma opcji. A ona do mnie mówi, ile potrzebujesz? No powiedziałam, ile żerant musi mieć, po czym to ja cię zażeruję. Więc nie znając mnie totalnie, zażerowałam i jestem bezwzględnie wdzięczna za to, a za tą pomoc, bo no, totalnie mnie nie znała, widziałam nie raz w życiu.
9: Poczuła to w tobie, jej zażeruję.
10: Tak, była księgową mojego brata i do dziś cały czas razem współpracujemy, prowadzę moją księgowość i na zasadzie miałam kontrolę. To też jest zabawne, bo miałam kontrolę właśnie z urzędu ZUS-u chyba.
9: Z którejś z tych.
10: Dzwoni do mnie pan, bynajmniej mówi, że przeprowadzi kontrolę. Dzwonił rano, więc ja jeszcze zaspana byłam. Odbieram ten telefon, mówi, że tam przedstawia się, że będzie prowadził kontrolę. A ja do niego mówię, wie pan co? Ze mną to nie ma sensu rozmawiać. Ja pan porozmawiać, mam księgową, ona panu wszystko wyjaśni. Mówi, ja jestem artystą, więc nie ma sensu, naprawdę. No i kontrolę przeszłam tak, że mi musieli dopłacić. I to jest księgowa, prawda?
9: Też jak dzwonią, mówię, nie potrzebuję fotowoltaiki, nie potrzebuję paneli fotowoltaicznych. Powiedz, jak to się u ciebie zaczęło jeszcze, wracając do tego filmiku, widziałem na niej postać, o której wielokrotnie rozmawialiśmy, której niestety dzisiaj nie ma z nami, Stanisław Baj. Kim jest on dla ciebie, oczywiście poza tym, że jest dla ciebie artystycznym ojcem, z tego co opowiadałaś mi?
10: Tak, ale nasze początki nie były proste. I tu też głupia sytuacja. Bardzo głupia sytuacja, bo Stanisław Baj był moim profesorem. Na drugim roku mieliśmy możliwość wyboru pracowni. Ja podjęłam decyzję, że wybiorę pracownię Stanisława Baja. No i wszystko było ok. Pierwszy semestr przetrwaliśmy. No nam później kolejny semestr, zdarzenie moje, mnie bardzo dużo czasu nie było w ogóle w nauczelni, więc bardzo dużo mijałam. No ale tak się trafiło, że profesor opowiadał o jakiś tam, w ogóle lokal na akademii, gdzie akademia to wynajmowała i no, ludzie, którzy wynajęli, byli oszustami zwykłymi. No ale nikt nie sprawdził, podpisali umowę na dziecko tak naprawdę, bo dziewczyna, która ledwo ukończyła 18 rok życia i mogła podpisać taką umowę, a ja tak siedzę, słuchając tego, co profesor opowiada i wyskoczyłam tu głupim tekstem. Co za idiota to podpisał. Ten idiotą był Baj. No i tak spadłam z ocenami, mieliśmy taki dłuższy konflikt. Nawet doszło do sytuacji, że miał powiedzieć w dziekanacie, że on mnie nie chce wpisać na swoją listę. Że mają mnie nie wpisywać, ale oni powiedzieli to w dziekanacie. Ja mówię, tak? Zobaczycie.
9: Droczył się.
10: Ale najlepsze jest to, że już nie chciałam do niego chodzić. Ja już naprawdę chciałam zmienić pracownię, ale jak usłyszałam w tym dziekanacie, że on mnie nie chce w tej pracowni,
9: ja
10: mówię, o nie. Odpuszczam. No i po prostu zawaliłam go placami i nie mam wyjścia, musiałam to przyjąć. Zresztą on zawsze uginał się przed studentami, on naprawdę jest jednym z nielicznych profesorów, który jest dla studentów, a nie studenci dla niego. I mimo faktu, że mieliśmy gdzieś tam jakiś konflikt, to jednak tutaj zawsze miałam do niego szacunek, że to był profesor, który zawsze był. Zawsze służył pomocą i zawsze, że tak powiem, prowadził nas, bo większość pracowni była taka trochę po macoszemu, że
9: zrobiłeś dobrze, a on był taki, który wytykał błędy, ale nie krytykował, wyzywał, tylko mówił, co jest.
10: Najważniejsze to było, że on był codziennie, a profesorowie to tak niekoniecznie. I to on był. No i tak jakoś wyszło, że na koniec miał powiedzieć w dziekanacie, że opierniczałam się 3 lata, na koniec najlepszy dyplom zrobiłam. I to było też dla mnie takim wynagrodzeniem tej walki całej z nim. I chyba gdyby nie ten konflikt, gdyby nie to, to by tak wszystko się nie ułożyło dobrze. I może bym nie miała tylu, że tak powiem, chęci do walki, bo to była dla mnie już kwestia honoru tak naprawdę, żeby nie odejść z tej pracowni. I uważam, że dobrze postąpiłam, że zostałam w tej pracowni, bo obecnie jest to jeden z bardziej prestiżowych artystów w Polsce, jeśli chodzi o malarstwo akademickie w szczególności. Miałam przyjemność 3 lata temu, Agnieszka 3 lata temu, to było prawda, wziąć udział, znaczy zorganizować tak naprawdę naszą wspólną wystawę z Bajem. Czyli stanąć na tym samym piedestale z ikoną malarstwa dla mnie, z człowiekiem wielkiej charyzmy, jeśli chodzi o świat sztuki i szanowanym bardzo. Zresztą dyrektor muzeum do dziś mówi, że to jest jego najlepsza wystawa, co mnie cieszy.
9: Wspominał mi o nim podczas jednej z rozmów Stanisław Baj, panie Jakubie, wybitna postać. Ja jeszcze nie wiedziałem, kto to jest, no teraz już wiemy.
10: No, tu jest też jeszcze fajna, zabawna historia.
9: Chodźmy w anegdoty.
10: Twój poprzednik nie wiedział, który to Baj. I poszedł do mojego taty, panie profesorze.
9: Dlatego jest moim poprzednikiem, no właśnie.
10: Ale ogólnie do tego momentu tata do taty zwraca się trzeba profesor.
9: Tak.
10: Ale nawiązując dalej do Baja, to Zazwyczaj te kontakty ze studentami giną po zakończeniu. Też mnie niezmiernie cieszy to, co powiedział Arek Karapuda, asystent, obecny też profesor akademii. Wszedł do sali, do podziemi kościoła, gdzie miał dyplom, premierę dyplomu swojego. Wszedł do tej podziemi, tak stanął, tak się na mnie spojrzał, bo całą wystawę tak naprawdę organizowała bez pomocy profesora i asystenta. Pomagali mi rodzice ją przygotować i przyszedł do mnie i mówi, jak lepiej tego nie zrobił. A byłam jedyną studentką w pracowni, której nie pomagali przygotować wystawy. Więc dla mnie to było jeszcze większe wynagrodzenie, kiedy to Baj mówi, że zrobiłam według jego mniemania najlepszą wystawę. I takim ukoronowaniem tego to było to, co Baj powiedział, kiedy go zapytałam, czy weźmie udział w tej wystawie w Inowrocławiu. No i wtedy dyrektor Marcin Woźniak zapytał profesora, ile za tą wystawę, no bo profesorom wypada zapłacić, prawda? Tam była płyta przygotowana, a Baj do dyrektora mówi, ale jakie pieniądze? I tu nie robię pieniędzy, robię to z szacunku dla Iwany. To mi łzy stanęły na
11: słowo. To wtedy pokazuje rangę tej postaci.
10: To mi łzy stanęły, że po prostu człowiek, który ze mną walczył tyle lat, nagle stawia mnie na swoim poziomie. Coś niesamowitego.
11: Bardzo często tak jest. To brawa jak najbardziej zasłużone dla pana profesora. Bardzo często tak jest, że właśnie osoby, czy to w szkole, czy na studiach profesorowych, z którymi się nie lubimy, później te relacje przeradzają się w takie właśnie, można powiedzieć, kumpelskie. Ja miałem jedną relację z moją panią od polskiego, panią Aleksandrą Katulską, którą serdecznie pozdrawiam, może ktoś z sali kojarzy. Byłem w czwartej podstawówce i miałem ćwiczeń. Nie wiedziałem, że trzeba, były dwie książki, miałem jedną, mówię, proszę pani, a ja nie mam ćwiczeń, no tylko podręcznik, to sobie kup. Tak miałem, Jezu, jak ona do mnie powiedziała, a teraz spotkałem panią profesor, co już pan teraz jest panią profesor, była w paczkomacie, mówię, pani Olu, ja pani zaniosę tą paczkę do domu, nie ma problemu. No i to jest to.
10: Co do polonistów, my mieliśmy Kalinowskiego, który grał. Fantastyczny człowiek, na pierwszym roku wszyscy się go bali, po prostu wszyscy, widzę fantastyczny. Ale docelowo został naszym wychowawcą, bo napisaliśmy petycję o to, bo nasza pani wychowawczyni niestety nas opuściła, zostawiła nas, byliśmy, że tak powiem, sierotami. I napisaliśmy właśnie petycję do dyrekcji o to, żeby to Kalinowski został.
11: Gdzie chodziłaś? Ale do liceum?
10: Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Ale teksty Kalinowskiego to były zawsze dzieci, jakie wy jesteście głupie. I do dziś to pamiętam, albo jak był załamany siarel przy biurku i tak wszyscy umrze.
11: Welchmelt, cały czas miał Welchmelt. Ma Amy Winehouse. Teraz przechodzimy właśnie tak w tą artystyczną część, w te inspiracje twórczości. Amy Winehouse mówiła w wywiadach, że jeżeli, jak jej zabraknie, ją wszyscy odnajdą, pamiętniki nawet o niej, zapisane przez nią w jej utworach, w jej twórczości, w jej muzyce. Czy dla ciebie malarstwo, twoja twórczość jest właśnie takim pamiętnikiem, że odnajdziemy te historie z twojego życia?
10: Ktoś mi ostatnio, znaczy wielokrotnie, powtarzałem, że jestem nawet do niej podobna.
11: Faktycznie. A może to jest miłańca?
10: Wyszłaś z tym, bo w Myślęcinku, w parku, ona miała mieć koncert. Niestety, no nie dożyła. Ten koncert był zabukowany i w ogóle to tam jeszcze pracowała taka Wera i ona do mnie mówi, Ilona.
11: Czy to jest teraz, co się stanie, to co ja myślę? Że ty będziesz...
10: Oni chcieli, żebym ja stanęła na scenie, udawała. Oj. Ale poddałam się, więc stanęłam tak wtedy na scenie. Bo oprócz tego, że zajmowałam się w dużej mierze właśnie tą działalnością artystyczną, malowałam te twarze na eventach, to też weszłam w działalność charytatywną. I tu jest też to zdarzenie, mama mówiła, że brat jest pilotem i jego kolega niestety na bodajże chyba drugim roku studiów szkoły lotniczej w Dęblinie, też z przeznaczeniem na odrzutowce, tak jak Marcin, miał wypadek. Paweł jest czterokończynowy i no, chłopak niestety stracił wszystkie marzenia, ale nie stracił sił. I to jest kolejna postać, która jest dla mnie taką ikoną siły. Bo chłopak traci wszystko, czyli chodzi na wózku inwalidzkim, tak, a latał. I nagle on pociesza swoich rodziców, że będzie dobrze. Ale co się dalej dzieje? Chłopacy, czyli klasa jego, angażują się w zbiórki. Jeździmy po całej Polsce z lotunkami i z ekipą Strongman. Pozdrawiam tutaj Piotra Kwiatkowskiego, Harlem Strongman. Jeździmy po całej Polsce i zbieramy pieniądze na Konrada. I do dziś pamiętam jedną taką fantastyczną scenę. I to było u Artura Siedmiaka na plaży w Gdyni czy w Gdańsku, gdzieś on ma tą prywatną plażę. To było Mistrzostwo Polski. Ja nie wiedziałam, ja wtedy pierwszy raz zobaczyłam Konrada na żywo, bo znałam go tylko z historii brata, a już spore kwoty zebraliśmy właśnie na tych eventach.
8: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. 10 lat twórczości, niezwykłe spotkania i historie zapisane na płótnie. Ilona Gawrońska świętowała swój jubileusz podczas wystawy Ślady w Inowrocławskim Teatrze Miejskim. O artystycznej drodze, inspiracjach i znajomości ze Zbigniewem Wodeckim tylko w Meloradiu Inowrocław. Posłuchajcie sami.
4: Bo agencja się zgodziła, że po prostu będziemy z nimi jeździć i robić te zbiórki. I wtedy Marcin mi powiedział, że Konrad przyjedzie. I Konrad przyjechał, wnieśli go na piasek z tym wózkiem lotnicy. I to nie było, to nikt tego nie przygotowywał, nie było żadnego scenariusza, niczego. I jak wszyscy zatrybili, że to jest ten Konrad, na którego zbieramy, ten pilot, ci wielcy panowie stąknęli. Mistrzowie świata, Polski w ogóle, bo to było gościnnie też byli właśnie zagraniczni, stanęli w rządku, żeby się z Konradem przywitać. To pokazało największą siłę.
5: To pokazuje klasę człowieka wtedy.
4: I mówię, postać Konrada, fantastyczny człowiek. Powiem tak, gdyby ktokolwiek z was, kiedykolwiek czuł, że nie ma sił, nie idzie do Konrada. On potrafi po prostu dać skrzydła.
5: Takie osoby, które przeżyły tragedie podobne, mają więcej siły niż osoby, które mówią, my bardzo często robimy problemy z rzeczy, które nie są tak naprawdę problemami. Widziałem kiedyś taki post, boli cię głowa jak wstałeś i narzekasz, że cię boli głowa, a 60% takich osób nie obudziło się dzisiejszego dnia. Ty masz ten przywilej, że się obudziłeś. Ciesz się tym, że jesteś, bo niektórzy już nie mogą się cieszyć. Dlatego takie osoby bardzo podziwiam. Brawa dla Konrada, nic z tego nie ma z nami, ale wielkie brawa. Ale pani Ilona, my tutaj weszliśmy w dygresję, ale na pytanie poprosiłbyś, odpowiedziała właśnie o tym pamiętniku. Czy twoja twórczość jest takim pamiętnikiem dla ciebie?
4: Myślę, że tak, na pewno, bo chociażby sytuacja mojego zdarzenia, czyli mój dyplom, który prezentuje mi stricte na twarz. Warhol pokazywał piękną Marin, a ja pokazałam moją twarz po tragicznym wypadku, gdzie ten, no, kobieta zniszczona twarz to nie jest nic fajnego. No, ciężko by było mi przez taki czas w ogóle spojrzeć w lustro, bo miałam całą prawą stronę zdartą, więc to nie było za ciekawe. Ale myślę, że te zdarzenia właśnie one napędzały i napędzają cały czas moją twórczość, czyli to, co się dzieje, bo miałam okres interesowania się Trójkątem Bermudzkim, stąd Titanic powstał. Okres, który cały czas teraz prowadzę, bo nadal współpracuję z Marcinem Różalskim, tym znanym zawodnikiem MMA w KSW, który prowadzi stowarzyszenie Pomagaj Pomagać Różalom. I między innymi na dzisiejszej wystawie są dwa konie, które pochodzą właśnie od Marcina. Jeśli chodzi o ostatnie malarstwo, to nawiązywałam tak samo do Powstania Wielkopolskiego. Mało kto wie, bo byłam w grupie, która zakładała w gminie Złotniki Kujawskie koło Powstańców Wielkopolskich. Jeszcze wtedy świętej pamięci Grzegorz Weber był, Mariusz Kotygłowski, to właśnie z nimi zakładaliśmy wspólnie to. Tutaj też mama napisała właśnie książkę w ogóle na temat gminy Złotniki Kujawskie. To też chodziło i zbierałam właśnie reportaże, zeznania z okresów różnych. No i między innymi Powstanie Wielkopolskie. I ten temat powstania mnie też tak zainspirował, że ten obraz, który widzieliście taki w Bielach, ten pomnik powstańców wielkopolskich w Brzozie, to tam są w ogóle, jak widzimy obraz w oryginale, tam są sceny batalistyczne. Przyjeżdżając tutaj do Inowrocławia, też się dowiadywałam na temat tego powstania wielkopolskiego na terenie właśnie Inowrocławia. Jest poczta prezentowana, tak? Jeśli się przyjrzą Państwo, obraz dzisiaj też można go zobaczyć, to tam na tej ulicy Królowej Jadwigi, tam się odbywa cała walka, tylko trzeba się w tym obrazie przyjrzeć, bo to są duchy powstańców. W Kobiecie z listem tak samo można dzisiaj... To jest obraz, który tak naprawdę na takiej oficjalnej wystawie jest pierwszy raz. Kobieta z listem. On nie był wcześniej na wystawie takiej...
5: Premiera.
4: Tak. On już ma wiele lat, ale nie był prezentowany, po prostu mi nie pasował tematycznie, ale jest też jednym z takich ważniejszych obrazów, bo pokazuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłością jest odbicie żołnierza, powstańca w szybie. To jest nawiązanie do Wernera. U Wernera tam w szybie odbija się twarz kobiety. U Wernera na pierwszym planie jest kosz z owocami. U mnie jest dziecko, które jest przyszłością, a obecnością jest ta kobieta z listem, czytająca to żegnanie.
5: A czy jest jakaś tematyka, której byś nie ruszyła, której nie ruszasz w swojej twórczości? Może jest za ciężka, zbyt skomplikowana, wywołuje w tobie zbyt duże emocje?
4: Nie wiem, byś mi chciał być dziećmi wyzywane.
5: Ojejku. Teraz tak ci z głowy nie powiem. Bitwa pod Grunwaldem.
4: Malowałam bitwę pod Montfanem. W 1966 nie ma go tu dzisiaj, ale
5: w twojej pracowni jest?
4: W mojej pracowni.
5: Dobrze kojarzę.
4: Widziałem
5: go. Teraz oczyma wyobraźni widzę go na tamtej ścianie.
4: No właśnie.
5: Może będzie jeszcze, zobaczymy.
4: To jest obraz, którego mam wrażenie, że nie do końca skończyłam. I dlatego chcę do niego jeszcze wrócić, żeby tą bitwę pod Montfanem skończyć i wtedy ją ponownie zaprezentować, prawda? Ale sceny batalistyczne nie są dla mnie problemem żadnym. Są bardzo skomplikowane, bo wymagają wielu szczegółów i wiedzy historycznej, co jest istotne, bo jeśli mamy malować sceny batalistyczne, to nie przekłamujmy tego, tak? Raczej skupmy się na tym, żeby jeśli to ma być obraz poświęcony czemuś, niech on nie mówi o faktycznych zdarzeniach.
5: W twoich pracach bardzo często pojawiają się te konie, o których już wspomniałaś. Co sprawia, że właśnie te zwierzęta są dla ciebie tak interesującym tematem malarskim? Widzę, że się uśmiechnęłaś, to będzie dobra historia.
4: No słuchajcie, w tym roku z chińskiego jest rok ognistego konia.
5: Jezus
4: Maria. A ja z chińskiego jestem ognistym koniem. Więc to jest, myślę, że to jest przeznaczenie i od góry dane, że jednak te zwierzęta mnie inspirują, są dla mnie takimi... Te zwierzęta są majestatyczne, łagodne, ale zarazem dzikie. To są zwierzęta, które tak naprawdę walczyły, były w codziennym podwórku, a teraz znaczą statut społeczny, bo trzymanie konia oznacza, że mamy wysoki statut społeczny. Są dla mnie bardzo szlachetnymi i uważam, że jednym z bardzo szlachetnych zwierząt.
5: Jak wygląda u ciebie ten proces twórczy, tworzenia, no zatrzymaj się przy tych obrazach. Jest wizja, śnią ci się obrazy, których jeszcze nie namalowałaś?
4: Zdarzyło się coś takiego, że potrafiłam w nocy sobie coś przyśnić i powiedzieć, dobra, będę malować i nawet się obudzić gdzieś tam w nocy i zacząć faktycznie malować. Obecnie jestem raczej zasypana zleceniami i robię bardzo dużo podzlecenia stricte, ale są obrazy, które po prostu maluję, bo chcę je namalować i tak właśnie było z tą łodzią, tak samo było właśnie z Titanikiem, tak samo było z pocałunkiem, z kobietą, z listem. Zresztą obraz, który był pokazywany, ten pomnik w Ustęcach Wielkopolskich, też był namalowany, po czym sprzedany na licytacji charytatywnej właśnie po to, żeby wspomóc Konrada, który stanął w takiej innej sytuacji. I zakupiła to Szkoła Ustęcach Wielkopolskich w Brzozie. Co mnie cieszy, bo byłam ostatnio tam i obraz jest na holowarowym miejscu.
5: Wiesz, co mi się podoba w tobie najbardziej? To, że ty swoją pasję nie tylko wykorzystujesz do tego, żeby się spełniać, ale też do tego, żeby pomagać innym. Naprawdę. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Daj ręki. Bo to już nie pierwszy raz, kiedy słyszę, że obraz to jest licytacja charytatywna.
4: Myślę, że dlaczego na przykład

0: komuś, nie wiem, wrócić do zdrowia.
1: Tak, zasięgi i licytacja, to, czy my możemy dać swoją cegiełkę do, można powiedzieć, lepszej sytuacji tej osoby, już jest samym wyznacznikiem tego, że możemy coś zrobić dobrego dla niej.
0: Ale myślę, że właśnie dzięki temu poznaję ludzi takich jak Mariusz Patyra, jak Zbigniew Wodecki, jak Marcin Różalski, bo w Marcinie Różalskim wszyscy wiemy, że zawodnik KSM MMA, ale mało kto wie, że to jest człowiek, który wspiera dom dziecka.
1: Bardzo szybko ludzie przypinają łatki. Bardzo
0: tak,
1: szybko.
0: On wspiera dom dziecka i tam dzieciaki z domu dziecka, zresztą blisko znajdującego się jego posesji, otrzymują wyprawki od niego. On finansuje wszystkie wyprawki, on im finansuje prawo jazdy przed ukończeniem roku 18 roku życia. Tak naprawdę wszystkie pieniądze, które zarabiał, zawsze wrzucał dalej. I teraz to jest właśnie przykład, dlaczego ja to robię. U niego to samo się stało. Słuchajcie, niedawno Marcin był w takiej sytuacji, że chciał odebrać ziemię. Trzeba było zebrać ileś tam milionów, zresztą wziął udział w walce po to, żeby zyskać te pieniądze. Ale o co chodzi? Oni nie mieli tych pieniędzy. Nie dlatego, że nie dorobili się w życiu. Dlatego, że wszystkie pieniądze, które mieli, oni dalej przekazywali dalej. Wrzucali na różne akcje charytatywne, pomagali różnym dzieciom i tym podobne, ale co się nagle stało? Nagle Marcin potrzebuje pomocy i te pieniądze się znalazły, zebrali całą kwotę, obecnie ziemia jest własnością Różalskiego. I to, co dajemy, wraca do nas.
1: Tak, dobro wraca, bardzo często. Bardzo
0: często. Dlaczego to jest?
1: Nie no, Ilonka, teraz jest pytanie, którego ci chyba nikt nie zadał, petarda. Uwaga, uwaga. Więcej obrazów namalowałaś w nocy czy w dzień?
0: W nocy.
1: Wiedziałem, no wiedziałem.
0: Ja pracuję zawodowo.
1: A ty w ogóle śpisz jeszcze, czy już tak?
0: Zło nigdy nie
1: śpisz. Czy nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Opowiadaj, ja podepnę kartki, opowiadaj.
0: Znaczy, no, to wygląda tak, że pracuję zawodowo jako animator.

0: W Inowrocławiu, w Świetlicach, pod Lewiącym, pod miasto Inowrocław, prowadząc zajęcia właśnie też artystyczne dla dzieci. Więc w ciągu dnia mam obowiązki takiego codziennego życia, czyli praca, dom, mam zwierzęta, więc też trzeba je ogarnąć w jakiś tam sposób. Nie ma tam czasu w ciągu dnia do malowania. Pracowałam również w tym ośrodku seniora, gdzie tak naprawdę opiekowałam się starszymi osobami i tego czasu nie było, więc był czas na malowanie tylko i wyłącznie nocą. I siedziałam do trzeciej, czwartej, a czasami trzeba było piątej czy szóstej wstać, więc prawie się nie spało. Ale noc jest dla mnie też taka, że nikt nie zadzwoni, nikt nie przeszkadza, mogę się skupić na tym.
1: Więcej myśli przychodzi, które tak. Można wykorzystać, bo nikt ci nie zakłóca.
0: Mówi się, że największe cuda dzieją się nocą.
1: No przecież te cuda to mamy tam we foyer. Wszystkie cuda twoje mamy we foyer. A propos tych cudów, zdarzyło ci się kiedyś, że namalowałaś jakiś obraz, może na jakieś właśnie zlecenie, ale powiedziałaś, nie oddam go, jest zbyt ważny. Wywarł w tobie takie wrażenie, jakieś emocje wewnętrzne, po których powiedziałaś, nie no, musi zostać ze mną.
0: Znaczy się, ja to trochę inaczej robię. Jak już jakiegoś obrazu nie chcę sprzedać, to podnoszę cenę.
1: A, do 6-0 na końcu, 6-0.
0: Słuchajcie, już mi się zdarzyło, że miałam klienta, który chciał za tą cenę, co wcześniej wystawiał, też powiedział, że się rozmyślał, kosztuje to 5 więcej.
1: No i bardzo dobrze. Widzisz, masz ładne bardzo ściany malownicze, kolorowe w domu. Trzeci etap dzisiejszej rozmowy.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście przebiega spokojnie, choć na Rondzie Solidarności i ulicy Dworcowej możliwe niewielkie utrudnienia. Kierowcy, zachowajcie ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i uważajcie na światłach. Słyszymy się już za chwilę. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Jak zaczynać coś dobrego, to najlepiej od rana i od razu. Dzisiaj środa, 14 października, Waldek Darłak. Siemano, dzień dobry, hej. Jest już 6:30, to co? Podkręcamy tempo.

Jelenia i Ellie Goulding w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na środę, całkiem miło. To żeby było jeszcze milej, to ja mam pytanie. Czy ktoś kiedyś wręczył wam jakiś prezent o tej porze? Za 21 minut siódma jest. To ja bym chciał to zrobić właśnie, bo jest merch do zgarnięcia. Melotorba czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. A, no i jeszcze trzy poranne szoty dorzucam do tego zestawu. Czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej, jak już jesteście obudzeni i macie telefon pod ręką, no to 321-321-777. Można zgarnąć torbę Meloradia. Przyda się wam na pewno w tym jesiennym sezonie. Czekam teraz.

0: Griffin i World Away w Melo Radio. Nie pierwszy raz u nas ten numer, bo przecież fantastyczny kawałek, znacie go już bardzo dobrze, ale za to pierwszy raz Szymon. To poznajcie Szymona. Cześć Szymon. Siemano.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Szymon, co tam ci szykuje się u ciebie w środę dzisiaj?
1: W środę? No najpierw muszę dojechać do pracy, właśnie jestem w trakcie, a później po pracy będę odbierał syna z przedszkola, bo i będziemy najprawdopodobniej szli do kina na jakiś seans, ale na co to jeszcze nie wiem, pewnie sobie coś wybierzemy razem.
0: Szymon, słyszę, że się zapowiada energiczny, fajny dzień, bardzo dobrze, takie lubię najbardziej, a jeszcze bardziej to ja z samego rana mam coś takiego, co też lubię, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo, w Melo, w Melo.
0: Szymon, na szybko czy na spokojnie?
1: Na szybko.
0: Samochodem czy pociągiem?
1: Pociągiem?
0: Musiał chwilę się zastanowić, to teraz uwaga. Morsowanie czy ciepły prysznic?
1: Ciepły prysznic.
0: A próbowałeś kiedyś z morsowaniem?
1: Nie, ale zawsze, już od 2 albo 3 lat już mam w planach, ale cały czas to nie wychodzi.
0: Słuchaj, ja też wiem, o co chodzi, też mam to w planach i zawsze o morsowaniu myślę wtedy, kiedy biorę sobie ciepły prysznic. Wtedy się o tym fajnie myślę, nie? Pozdrawiam.
1: Dokładnie.
0: Fajnej środy dla ciebie, Melotorba, pakujemy i wysyłamy. Bye, hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Burak Eter, My Life Is Going On w Melo. Tak lecimy z tą środą i tak podkręcamy tempo, a Marcin ma dla was newsy.
1: Słuchajcie, ja wiem, że jest dopiero środa, ale ja już wam powiem, czego lepiej nie robić swojej wątrobie, żeby była zdrowa.
0: Za 7 minut, 7 rano.
2: A już o 7 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na środę.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Poranek w naszym mieście zaczynamy pochmurnie. Mogą pojawić się niewielkie, miejscami przelotne opady deszczu. Mimo że nie jest zimno, temperatura odczuwalna jest niższa. Szansa na deszcz spada, choć na niebie wciąż sporo chmur. Tak czy siak, wychodząc z domu, na wszelki wypadek zabierzcie parasol. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM.
2: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera i ministra obrony. Krzysztofowi N. grozi do 15 lat więzienia. W jego mieszkaniu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
3: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Hubert Hurkacz w 1/8 finału zakończył swoją przygodę na turnieju tenisowym w Szanghaju. Po bardzo zaciętym boju przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce skupi się na bezpieczeństwie. Wciąż jednak trwają rozmowy o jego zadaniach. Podjadanie w nocy może szkodzić wątrobie, tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Wątroba jest szczególnie wrażliwa na zaburzenia rytmu dobowego.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzisiaj od rana to my wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na tą środę. Oby nic tutaj nie zaburzyło odpowiedniego rytmu, my o to odpowiednio zadbamy, bo przecież podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, jest siódma.

All Around the World i Rehab w Melo. Już 11 minut po godzinie 7, już środa, 14 dzień października, czyli dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkie panie nauczycielki i nauczycieli. I uwaga, słuchajcie, to jest tak, że daty z historii albo wzory z matmy to mogą wam z głowy wylecieć, nie? Ale są takie zdania waszych nauczycieli, które pamiętacie przez całe życie. No to my dzisiaj prosimy o takie zdania właśnie. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele? Co tam pamiętacie, co? Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie koniecznie z takimi tekstami właśnie na meloradio.pl. Znajdziecie ikonkę na dole strony. Jak wejdziecie z telefonu, to od razu łatwo kliknąć i można nagrywać. To co? Jakie charakterystyczne teksty pamiętacie? Jakie mówili albo mówią często wasi nauczyciele?

17 minut po 7. To jest Melo Radio, podkręcamy tempo i czekamy na bajeczne teksty waszych nauczycieli. No wiecie, takie teksty, co to zostały wam w pamięci. Dawno temu już słyszeliście i zostały z wami na zawsze. Albo może właśnie wasz nauczyciel albo nauczycielka rzuca takimi tekstami bardzo często aktualnie. Co? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na takie charakterystyczne teksty waszych nauczycieli za te najfajniejsze, najlepsze. Mamy oczywiście merch do zgarnięcia dla was i pozdrowienia dla nauczycieli. Słuchajcie, jest taki bieg, w którym można wziąć udział w Stanach Zjednoczonych, ale on jest o tyle oryginalny i niesamowity, że wprawdzie startujecie na starcie, ale nie biegniecie do mety, tylko przed nią uciekacie, bo meta goni zawodników. To jest taki bieg, w którym po 30 minutach, jak wystartujecie, rusza specjalny samochód, który jest jednocześnie taką metą, no i jak to auto was minie, no to odpadacie. Słuchajcie, zabawa bardzo popularna, ale tak sobie myślę, że nie chciałbym tak trenować z weekendem, a mam wrażenie, że trochę tak jest. Niby środa, cały czas mamy wrażenie, że jakoś tak do tej mety daleko.

0: Sylwa Bampa On Tonight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w środę dzisiaj. No i czekamy na wasze głosówki. Jakie teksty charakterystyczne, takie, które zostały wam w głowie na lata, mówili wasi nauczyciele? Czekamy na te teksty. Nagrajcie głosówkę na meloradio.pl. Można wbijać najłatwiej z telefonu, tam słuchawka na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, a potem usłyszeć się w Melo. A za takie najlepsze, najfajniejsze, to my wam wysyłamy fajny Melo Merch. Z takich tekstów chyba, które słyszeli wszyscy. No to na przykład nie gadajcie, bo was przesadzę, albo ostatnia ławka cisza. Prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
0: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Juraparku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Juraparku Solec od 16 do 31 października.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Prawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleo Farm.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: Nie kiedy na Starships w Melo. No to jakie teksty waszych nauczycieli zapamiętaliście tak naprawdę na długo? Co takiego mówili?
1: Nie reaguj, to mu się znudzi.
0: O, wiadomo.
2: Mój nauczyciel zawsze mówił, jak bawiliśmy się telefonami na lekcji: Damian, schowaj ten telewizor do kieszeni.
0: No i Damian chował.
3: Moja pani od geografii mówiła: ręce i majtki opadają.
0: Mhm. No i jeszcze jeden, standardowy, klasyczek.
4: Dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia.
0: No wiadomo, jasne. Nie? Za 18:08.

0: Najlepszy drop-towych hitów w Melo mamy dla was. To ja wam coś powiem jeszcze. To James Hype i Confession. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Już pojutrze najnowsze notowanie pychu. Zaproszę jak zwykle w piątek po 18:00. A za chwilę na newsy Marcin zaprasza.
1: A w nich będzie stary niedźwiedź, który wcale nie śpi mocno, tylko bawi i uczy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, podkręcamy tempo i dobrze się bawimy razem z wami. No i nie śpimy. Za 8 minut 8.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Ino Wrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InoStone. Największy punkt w Ino Wrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Yeah.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
12: Od Oleofarm.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. O reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 ruch ewidentnie się zwiększa, ale przejazd ulicami miasta odbywa się bez poważniejszych zatorów. Na Kasprowicza i Toruńskiej chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dziś w Inowrocławiu pochmurny poranek. Szaro nad miastem i spokojnie na ulicach, a niebo zasłonięte gęstymi chmurami. Z czasem możliwe drobne przyjaśnienia, ale nic wielkiego. Przed nami powolny start dnia bez słońca i bez większych zmian. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Jest już prawie 8. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który może być niebezpieczny. Nie będzie natomiast przeszukiwania plecaków czy bramek, jak na lotnisku. To dobre rozwiązanie, mówi dyrektor podstawówki numer 15 w Lublinie, Roman Kotarski.
4: Dobra współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami w tym momencie wystarczy.
3: Szkoły do odwołania będą patrolowane przez policję i straż miejską. Śledczy cały czas badają, jak doszło do śmierci czteroosobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Unia Europejska ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych. Będzie to maksymalnie 350 tysięcy pojazdów rocznie. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Pierwsza książka z niedźwiadkiem o małym rozumku, który kocha miodek, ukazała się w 1926 roku.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A jeżeli wy oprócz miodku uwielbiacie i kochacie rywalizację, to mam coś dla was, czyli naszą zabawę Ostatnie Słowo. To już niedługo. Wcześniej podkręcamy tempo i gramy, gdy inni gadają. Jest już 8 na zegarach.

0: Ben Azir, Hit My Heart w Meloradiu. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, ostatnie słowo, a to jest taka zabawa, w której trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii. Z jakiej kategorii? A to się dopiero dowiecie, ale już możecie dzwonić.
1: 321-321-777. Zapamiętajcie ten numer, no.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to można zgarnąć u nas. No i do tego Melo Torba. Taki zestaw czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej teraz pod 321-321-777. Zaczynamy zabawę już za chwilę. Czekamy na dwie osoby, które mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie.
1: No dalej, telefon gadżeta.

0: Ostatnie słowo.
1: To już 16 minut po 8 i dwóch mocnych zawodników po drugiej stronie jest Krystian. Cześć Krystian.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, Krystian w pracy, ale już myśli o tym, że po pracy to jakiś film sobie będzie oglądał. Jest też Zbyszek. Cześć Zbyszek.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: A Zbyszek to myśli o tym, żeby na siłkę się wybrać, bo jakiś tam mocny plan wspinania się po górach jest chyba w najbliższej przyszłości, no nie, Zbyszek?
3: Tak, coś tam jest, tak.
1: Mocny plan. No dobra, słuchajcie, ja też mam plan. Plan dla was jest taki, że już za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Zasady są takie, jeszcze raz przypominam, że słowa po jednym podajecie na zmianę i te słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Krystian po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Krystian i jedno Zbyszek. I znów jedno Krystian i znów jedno Zbyszek. Kto z was, panowie, powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Czy te zasady są jasne?
3: Tak, jasne.
1: Dobra, sprawdzimy, jakim pójdzie. Uwaga, na wszystko jest 20 sekund. Przypomnę, Krystian zaczyna pierwsze słowo, potem Zbyszek, potem Krystian, potem Zbyszek. Uwaga, kategoria na dzisiaj. Zwierzęta, które mają ogon. Czas start.
2: Koń.
3: Lis.
4: No Krystian, dalej.
1: Dalej.
2: Koń.
1: Było!
3: Pies.
2: Tot.
3: Pies.
2: Krowa.
1: Koniec czasu! Słuchajcie, jak to jest, że zazwyczaj jak się pyta ludzi, to ludzie mówią, ale proste, ale łatwe, a później następuje mocna weryfikacja. Ale podobało mi się kot, pies, krowa, byk. Słuchajcie, to żeście sobie pogadali, naprawdę, no. Remis 3-3, jury podpowiada. Słuchajcie, melotorba dla Zbyszka i taki prezent również dla Krystiana pakujemy, wam wysyłamy. Trzymajcie się mocno rozgrzani. Na razie, fajnej środy, dzięki. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę się sprawdzić. Być może właśnie na was trafi i to dla was będzie taka szansa i okazja. Słuchajcie, melo, zawsze po 8.

0: Chyba się pracuje. Kate Real, Paka Marazzo, Sexy Magic. Dobrze brzmi ten numer i fajnie się przy nim jeździ autem. Na ekranie monitora też. 28 minut po godzinie 8, czyli za 2 minuty będzie w pół do 9. Podobno idealna pora na to, żeby pomyśleć o kolejnej kawie. Jeżeli jeszcze żadnej na przykład nie piliście, no to koniecznie ta pierwsza wejdzie idealnie. A ja przygotuję dobrą muzę. Avicii i Rita Ora za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolana.

0: Volkswagen Colaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
9: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie 9. Trafiłem na ranking dziwnych wynalazków, jakie przez wieki wymyślali różni ludzie. No jest niezłe. Słuchajcie, lista jest długa, wybrałem sobie kilka takich rzeczy. Na przykład, słuchajcie, na liście jest osłona na wąsy, żeby nie zmokły w czasie deszczu. No. Jest też robot, który karmi pomidorami tylko. Są świecące opony, są parasole do butów i jest jeszcze coś, co pewnie niektórzy chcieliby mieć. Poduszka, ale nie taka zwykła, tylko taka zakładana na głowę, bo dzięki niej można się położyć prawie wszędzie. Wszędzie będzie miękko pod głową. Ale i za taki wynalazek to niektórzy dzisiaj dużo by dali chyba.
1: Jak zakładana na głowę, to w sumie taka podduszka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Do bogatej kolekcji swoich hitów Armin dorzucił jeszcze ten numer Everlasting, Armin Van Buren i Sasha i najlepszy drop nowych hitów w Meloradiu. Jest Marcin, będą newsy.
1: A w tych newsach będą dwa zwycięstwa, jedna porażka polskich tenisistek.
0: I będzie dziewiąta za 9 minut.
2: A już o 9 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. A jak wysoko temperatura dzisiaj podskoczy, to opowiemy wam w prognozie pogody.
2: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
13: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: Od Oleofarm.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
19: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
20: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 większe natężenie ruchu przy Dworcowej i Narutowicza. W centrum lekkie korki, więc ruch jest miejscami wolniejszy, ale wciąż możliwy. Kierowcy, uważajcie na pieszych i zachowajcie czujność. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Słyszymy się już za chwilę.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dziś w Inowrocławiu pochmurny poranek. Szaro nad miastem i spokojnie na ulicach, a niebo zasłonięte gęstymi chmurami. Z czasem możliwe drobne przyjaśnienia, ale nic wielkiego. W powietrzu czuć wilgoć, więc pod kurtkę przyda się coś cieplejszego. To typowy jesienny dzień z mieszanką chmur i przejaśnień. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dyplomatyczny pad trwa. Premier nie przyjdzie do prezydenta, żeby porozmawiać o nominacjach ambasadorskich, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, trzeba to uzasadnić.
2: Sam prezydent twierdzi, że sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Szok i poczucie niepewności w Watykanie to po zdiagnozowaniu u papieża nowotworu płuca. Leon XIV miał wczoraj operację usunięcia guza. Ponad 701 tysięcy osób w Polsce obchodzi dziś swoje święto. Tylu właśnie mamy nauczycieli. Ponad 84% z nich to kobiety. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska z kolei awansowała do 1/8 finału tych zmagań. Pokonała Czeszkę Marii Bouskową.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: A wy trzymajcie się mocno i blisko Malo, żeby nie pokonała was środa. Razem dajemy radę od samego rana. Jest już 9:00, gdy inni gadają, my już gramy i podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siema, hej!

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Pakito. Loving on Video w Melo Radio. Cały czas brzmi świetnie ten numer, a takich, które mają w sobie mnóstwo energii, to my mamy najwięcej dla was, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, przydadzą się na pewno. Offenbach, Fall to the Floor w Melo. Już teraz, 12 po 9.

0: Duke Dumont, Jack Jones, I got you w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy już 19 minut po godzinie 9, no i mamy 14 października, czyli Dzień Nauczyciela. I mieliśmy pytanie do was, a wy mieliście dla nas głosówki. Jakie charakterystyczne teksty mówią albo mówili często wasi nauczyciele?
1: Zazwyczaj to była pani od historii i jak się spytało, jak? To ona się włączała i mówiła, jak to takie zwierzę, co mieszka w Tybecie.
0: Okej. I co jeszcze?
2: Ja cały czas widzę, jak ściągasz.
0: No jasne.
3: Chłopaku, nie martw się, to nie jest zwykły mierny, to jest mocny mierny.
0: No mocny mierny, to no, wiadomo.
4: Albo gadasz, albo siadasz.
0: O, to wiadomo, co wybieramy.
5: Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Bania, Bartek.
0: O, Bartek, no, jakoś to będzie. No dobra, a twoja propozycja?
6: Pozdrawiam wszystkie panie, które mówiły, że gapieniem się przez okno nie będę zarabiał pieniędzy.
0: Aha, no to jako kto teraz zarabiasz te pieniądze?
6: Kierowca autokaru.

0: energii numerami jak ten hit, który pojawił się u nas w Melo. Prawie w pół do dziesiątej już na zegarach. Za chwilę Olivia Adams.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Ale wiksa! I to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu.
3: Pasy zapięte?
4: No dobra, już zaraz zapinam.
2: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
4: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
2: O, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zoo!
5: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: 555 533 724 555.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Media Expert.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Inowrocław, Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
4: Po reklamie.

Anima i Ellie Goulding w Melo. I Hypnotized. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj za 17 minut będzie 10. No to słuchajcie, wjeżdża jeszcze temat zdjęć klasowych, bo zrobiło się gorąco w Wielkiej Brytanii. Część rodziców, słuchajcie, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zamiast kupować profesjonalne zdjęcia szkolne swoich dzieciaków, no bo jak mówią, dzięki AI to można sobie poprawić wszystko. Ja się pytam, słuchajcie, co to za zdjęcie klasowe, na którym wszyscy są w idealnych pozach, uśmiechnięci, uczesani? Nie ma takich zdjęć klasowych. Get it.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo, Avalon i For Nothing. Tak gramy dla was w Melo Radio. Dzisiaj 14 dzień października, mamy środę, za 10 minut 10. I gdyby ktoś chciał zgłosić nieprzygotowanie, to Adi wam wszystkim wszystko usprawiedliwi dzisiaj, no nie?
1: No pewnie, proszę. Tak.
2: Znaczy ja też chciałem zgłosić nieprzygotowanie, można? Aha.
0: Można, wzajemnie, tak sobie tutaj, nie?
2: No to zgłaszamy sobie, ale co, jest tylko jedno, tak?
0: Nie, no jak, no co ty?
2: No i super.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: No, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
0: To jeszcze ode mnie piątkę dostajesz, proszę bardzo, wpisuję ci tu.
2: A za co?
0: No tak o, co, nie mogę?
2: No i tak powinno być w szkole, co prawda jest tak trochę w polityce, ale to nic, fajnie, że jesteście, zaczynamy.
0: Nie czujesz, że zasłużyłeś?
2: Im się to należało!

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny, także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
14: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
15: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
13: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
15: Za darmo to uczciwa cena.
13: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
17: Do zakuwania w nocy?
16: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
0: Idę w Melo.
16: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
17: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18:00.
16: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie na inowrocławskich drogach spokojne. Na głównych trasach ruch płynny, tylko przy Rondzie Solidarności i Toruńskiej miejsce bez powolnienia. Ogólnie bez problemów. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami. Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Końcówka poranka i połowa dnia zapowiada się w tym samym stylu. Szaro, pochmurno i z wilgotnym powietrzem nad miastem. Możliwe, że przez chwilę zrobi się trochę jaśniej, ale ogólna aura pozostanie bez zmian. Inowrocław dziś pod grubą warstwą chmur i tak już zostanie na dłużej. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM.
1: Są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Janikowo stawia na inwestycje. W tym roku samorząd przeznaczył na nie ponad 40 milionów złotych. Wśród najważniejszych przedsięwzięć są nowy żłobek i kompleks rozrywkowy Janikula. O szczegółach rozmawialiśmy z burmistrzem Bartłomiejem Jaszczem. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
2: Budowa żłobka miejskiego Pszczółka Maja. Żłobek jest zakończony. Inwestycja jest odebrana. W chwili obecnej czekamy za decyzją pozwolenia na użytkowanie. Temat dotyczący budowy kręgielni wraz z salą zabaw i infrastrukturą towarzyszącą został z końcem września odebrany. W chwili obecnej jeszcze trwają po stronie Ostilu zakupy, żeby upiększyć obiekt wewnątrz. Tematy drogowe. W tym roku w Kołudzie Wielkiej przy ulicy Kwiatowej została zmodernizowana droga gminna.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie. Wybrane przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego użył słów wobec prezydenta. Prezydent sam z siebie nie przyjął do dziś jego ślubowania. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi. Według nieoficjalnych informacji mógł to być duży dron. Zaglądamy teraz na dystrybutory na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 7,11, a diesla 7,98. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata. To po meczu rewanżowym z Belgią. Kibice nie ukrywali radości.
5: Wygraliśmy, Natalia strzeliła!
6: Świetny mecz. Jeden z najlepszych, jakie widziałem w swoim życiu. Naprawdę, rewelacja.
7: Było na pewno więcej emocji niż na meczach mężczyzn.
4: Dwumecz z Irlandią czeka nasze piłkarki na przełomie listopada i grudnia.
3: Bardzo mi się podobały te emocje. Kawy już dzisiaj nie potrzebuję.
8: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Marcin, gdybyś mógł być nauczycielem, jakiego przedmiotu byś uczył?
4: No ja cię pewnie WOS-u.
3: Okej, okay, dobra. A jakiego wy przedmiotu byście chcieli uczyć? No bo dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki. A to jest Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Gramy to, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Dawaj, Justin.

Modelki Włodarskiej, każdy twój ruch, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo w Meloradiu w środę, czyli mały piątek. No i dzisiaj mamy 14 dzień października i tak pomyślałem sobie, że skoro mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, no to może byśmy pogadali o tym trochę z innej strony. Jestem mega ciekawy, czego byście chcieli uczyć w szkole. Czekam tylko na te absurdalne odpowiedzi. Ja akurat myślę, że byłbym dobrym nauczycielem muzyki. Puszczałbym dobrą muzę i wszystko generalnie by się spinało. No, to czego byście chcieli uczyć w szkole, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i przypominam, czekam na totalnie absurdalne odpowiedzi.

0: Let Me Forget You. Warriner, Lauren i 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. No, słuchacie Meloradia i dobrze, że jesteście w środę, czyli mały piątek. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę, jakich przedmiotów chcielibyście uczyć w szkole. Czekam na absurdalne odpowiedzi w formie głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Meloradia. A muzycznie też w tej godzinie będzie jaśniej, to Filipek i Nel oczywiście.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: 555 533 724 555.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

0: Filipek, Nel, będzie jaśniej. 20 minut do godziny 11. Dzień nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No i pytam z ciekawości, jakiego przedmiotu w szkole byście mogli uczyć? Czekam na absurdalne odpowiedzi. Ania?
1: Dzień dobry, Melo Radio. Tak sobie myślę, co bym chciała uczyć w szkole? Sposobów na leczenia kaca, bardzo przydatne w przyszłości.
0: Nie, no moim zdaniem to jest bardzo ważne. To jest super, że o tym pomyślałaś. Jak najbardziej. Łukasz?
2: Siema, Melo Radio. Ja to najchętniej zostałbym nauczycielem praktycznym z WDŻ-u dla jakichś ładnych i gorących studentek. Pozdrawiam.
0: No, pofantazjować można.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czekam na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.

0: Griffin, World Away i 10 minut do godziny 11. Tu Melo Radio, tempo jest podkręcane i jest też Marcin Sikora.
1: Jeszcze trzeba sobie mikrofon włączyć.
0: Wypadałoby, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I inflacja też podkręca tempo, no tak jak Melo Radio.
0: A już o 11 zagramy. Alan Walker, Ava Max i Fate w Melo Radio. Ten utwór z dedykacją dla tej inflacji. Punktualnie o 11.
2: Melo Radio, Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
4: Mhm.
3: Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
6: Budujesz? Remontujesz? Maxi Car Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. Maxi Car Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
12: Nie.
11: Zmienić numer rachunku?
12: Też nie.
11: A termin płatności?
12: Jest ten sam.
11: Czyli właściwie co mamy zrobić?
12: Kawę.
13: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/enea-sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
8: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
7: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
8: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
7: Spróbuj koniecznie.
8: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
9: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.

0: Wracamy z prognozą pogody. Przed południem niebo w naszym mieście wciąż z przewagą chmur, lecz słońce co jakiś czas próbuje się przebić. Robi się chłodniej, ale jeszcze nie zimno. Jesień rozkręca się powoli, krok po kroku. Warunki na drogach dobre i deszczu nie przewidujemy. To typowy jesienny dzień z mieszanką chmur i przejaśnień. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Duże zmiany szykują się w centrum Pakości. Samorząd planuje rewitalizację przestrzeni miejskiej, modernizację dróg, terenów zielonych i infrastruktury sportowej. Co o samym przedsięwzięciu mówi nam burmistrz Michał Siembab? Posłuchajcie sami.
2: Natomiast ja chciałbym, żeby mieszkańcy na koniec każdego roku widzieli pozytywną zmianę, która się w Pakości dokonuje. Chcemy w przyszłym roku naprawdę mocno zrewitalizować centrum naszej miejscowości. Zmienić zupełnie jej obraz. I te inwestycje i kubaturowe, i infrastruktury drogowej, i parki, i to, co pod ziemią w kontekście infrastruktury ściekowej, i cała infrastruktura sportowa według planu te największe inwestycje powinny zakończyć się w przyszłym roku. Także na jesieni przyszłego roku Pakość powinna wyglądać zupełnie inaczej.
0: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu wyższa niż szacowano, wyniosła rok do roku 4,1%. Wcześniej GUS szacował, że wyniosła o 0,1% mniej. Tak, dla szybkiego blokowania nielegalnych treści w internecie Senat daje zielone światło, ale jednocześnie wprowadził poprawki, by nowe prawo działało jeszcze sprawniej. To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
4: Dlatego rządzący piszą, że prezydent przepisy podpisze. Nadal przekazujemy Ukrainie informacje wywiadowcze, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju. Trójwymiarowy druk leków coraz bliżej szpitali. Ta technika może pozwolić przygotowywać leki o dawkach dopasowanych do konkretnego pacjenta.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, mam nadzieję, że waszym ulubionym lekarstwem jest Meloradio z kolei. No bo my podkręcamy tempo i dajemy wam dużo pozytywnej energii. No, to jest lekarstwo na wszelkie zło. A kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, Fate, Alan Walker, Ava Max.

Silva Bumba on Tonight w Melo Radio, 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, bardzo pomału zbliżamy się do Halloween i tak sobie myślę, że w sumie jest już jesień i to jest ten sezon, kiedy mówimy o pumpkin spice latte i w ogóle i tak dalej. I tak kminie, czy dzisiaj nie jest idealna pogoda do tego, by wziąć ten przysłowiowy kocyk, wziąć to pumpkin spice latte i pooglądać jakieś filmy typu, nie wiem, Harry Potter? Dajcie znać, jakie macie plany na wieczór. Czy już jesteście w trybie jesieniara, czy może nie do końca? WhatsApp Melo Radio, tam mnie znajdziecie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja ten tryb totalnie dzisiaj załączam, nie? I mam nawet już upatrzony kocyk i myślę, że to jest super. Ja uważam, że to jest bardzo dojrzałe.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 27 minut po 11. Dobra chwila na kawę, moim zdaniem najlepsza. Ja zaraz też wezmę łyka, a jak komuś trzeba, to nawet zrobię. Będę dzisiaj miły. Rzadko mi się to zdarza, ale będę. No i też zadbam energetycznie o was muzycznie. DJ Remo, Tymek, Sofia Loren. Będzie też Felix Jen w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Psst. Cześć. To Influencen. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie. Meloradio.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam przy okazji środy, czyli małego piątku, jest szybka kasa. Jak jest szybka kasa, to jest też całkiem dużo radości, bo do zdobycia 200, a nawet 500 zł za to, że napiszecie, na co byście to wydali. No i jako, że ja jestem ten dobry kolega, którego sobie słuchacie, to wam powiem, co zrobić, żebyście na pewno wygrali. Napiszcie coś naprawdę turbo szalonego i potem jak już faktycznie wyślecie to zgłoszenie na meloradio.pl, to miejcie naładowany telefon, włączcie dźwięk i po prostu cierpliwie zaczekajcie.

0: Tiesto, Hard to be around w Meloradio, 10 minut do 12. No to jest pozycja, która fantastycznie nawiązuje do lat 2000. I ktoś może usłyszał, a przynajmniej taką mam nadzieję, że są tam nawiązania też do Roberta Milesa. Są też nawiązania do Marcina Sikory, który ma dla nas newsy Meloradia.
1: A w tych newsach opowiem wam o tym, że da się znaleźć pracę, jak się nie ma doświadczenia. Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: To dziwne czasy, znaczy super, znaczy fajnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Modelki wodarskie, lubię cię jak lato. Naprawdę.
3: Lubię cię jak lato, ach to ty. Lubię kiedy kupiamy deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy. Nie wyśpimy się dziś.
0: Chciałbym mieć takie urządzenie, które zmienia pogodę. I wtedy zrobiłbym słońce dla wszystkich. Może ja politykiem powinienem zostać.
2: Reklama.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
2: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Juraparku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Juraparku Solec od 16 do 31 października.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Castorama!
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4000 zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojej.

z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: 24 555. O reklamie. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Południe w Inowrocławiu chłodniejsze i można poczuć pierwszy oddech jesieni. Po południu słońce trochę ociepli powietrze, ale wieczorem znów chłodniej. Dzień będzie spokojny, bez deszczu, z typowo wczesnojesienną pogodą. Uwaga słuchacze, pamiętajcie o grubszej kurtce. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM.
2: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
1: Przed Wami serwis informacyjny. W Inowrocławiu powstanie nowy blok liczący 107 mieszkań. W ratuszu podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, która zostanie zrealizowana u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Księdza Popiełuszki. Ośmiokondygnacyjny budynek ma być gotowy za około 2 lata. Powstaną w nim mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 38 do 63 metrów kwadratowych. Lokale zostaną oddane w standardzie pod klucz. Każde mieszkanie będzie miało balkon i komórkę lokatorską. W ramach inwestycji zaplanowano również 167 miejsc parkingowych, plac zabaw oraz tereny zielone. Budynek zostanie wyposażony w windy, pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną. Mieszkania przeznaczone są przede wszystkim dla osób i rodzin o stabilnych dochodach, które nie mają możliwości zakupu własnego lokalu na rynku komercyjnym. W przyszłości najemnicy będą mogli wykupić mieszkania na własność. Cała inwestycja ma kosztować blisko 32 miliony złotych. Prawie 13 milionów z tej kwoty pochodzi z Państwowego Funduszu Dopłat. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: Minuta do 12, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Turecka policja przejęła kontrolę nad siedzibą głównego kanału telewizyjnego opozycji, przerwała też transmisję. Poinformowała o tym sama stacja Halk TV. Prawie 30% młodych Polaków czuje się pewnie w świecie finansów, tak wynika z badania IPF Group. Prezydent FIFA Gianni Infantino 2 lata temu niejawnie otrzymał 1 720 000 dolarów. Tak twierdzi telewizja ESPN. Ma to wynikać z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego. Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Z danych zebranych przez OLX wynika, że prawie połowa ogłoszeń go nie wymaga, mówi Kamil Szabłowski z portalu.
5: W ponad 31% ogłoszeń pojawia się sformułowanie mile widziane, które sugeruje, że dana kompetencja nie jest warunkiem koniecznym.
4: I coraz ważniejsze jest to, w jaki sposób ktoś pracuje.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: 12 na zegarach. To Hulk TV, to mi się w sumie skojarzyło z takim trochę nawiązaniem do Avengersów.
4: A no wiem, z kim ci się skojarzyło.
3: No, jest taka jedna postać, nie? Siemanko, Adi z tej strony. Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. Kiedy inni gadają, my już gramy.

Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 12. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem coś fajnego w nadleśnictwie Tychowo. Dokładnie znaleźli to tamtejsi mieszkańcy, którzy mówią, że uwaga, tam pojawia się biała z rudymi łatkami wiewiórka. I to wszystko możecie zobaczyć w sieci. Jest też jedna prośba nadleśnictwa, że jeżeli faktycznie dostrzegą to piękne, przesłodkie cudo, to nie podchodźcie do tej wiewiórki. Niech ona się szykuje pięknie do zimy, niech ona tam sobie zrobi wszystko, co trzeba. Wiecie, ona zajęta jest. Ja wiem, że fani są, czekają paparazzi, ale naprawdę dajmy jej spokój, niech ona załatwi swoje interesy tak, jak trzeba.

0: Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. W tej godzinie jeszcze pojawi się no, dziewczyna, którą kochacie. Dziewczyna, którą też sam uwielbiam. Jest Oliwka. Poza tobą nic. Piękny numer jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości

0: spokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pascalo,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas, Inowrocław, Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas, teraz twój sen w stylu italiano.
14: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Kto jeszcze nie wie, to DJ Sami ma papiery na to, by móc sterować helikopterem wojskowym. Naprawdę, DJ Sami, Heaven. Taki górnolotny, podniebny numer. Niebiański wręcz. Dobra, pogadajmy o sprawach poważnych, bo tutaj wywiązała się całkiem sympatyczna dyskusja w tak zwanych kuluarach kuchennych w naszym świecie radiowym, w tak zwanym sześciopaku, bo to się tak nazywa fachowo, i rozmawialiśmy o tym, kto jest hot. No i ja też powiedziałem, kto jest hot. Ja powiedziałem, że gdyby moją nauczycielką była Jennifer Aniston z pierwszego sezonu serialu Przyjaciele, no to ja bym był bardzo pilnym uczniem. No, to wszystkiego dobrego z tej okazji, drodzy nauczyciele. Przykład bez kontekstu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Podkręcamy tempo w Melo, 8 minut do 13. Słuchajcie, przypominam, że Armina to wy w dobrym Melo macie. W piątki po 22 tam się dzieje bardzo imprezowo, a Arminowe Estate of Trends na pewno usłyszycie. No i generalnie będzie fajnie. Jej newsy Melo Radia też będą. Na serio.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Max Macnone i Take Me Back. Ten numer zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać, także możecie z zegarkiem obserwować.
1: Reklama.
2: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i 100% system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Neonet, Neonet.
16: To korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. A
0: Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: W salonach mody męskiej

0: Ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Solnej w Inowrocławiu.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
4: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
3: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
4: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
3: Spróbuj koniecznie.
4: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.

0: 555, 533, 724, 555.
1: Po reklamie.
2: Trybunału. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1%. Najbardziej podrożał transport. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buzkową.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Na zegarach punktualnie 13:00, siemanko, w środę, w mały piątek. Całe szczęście, już zbliżamy się do piątku, więc fajnie. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Kygo, Take Me Back. Podkręcamy tempo, siemanko, Adi z tej strony.

Gnarly Wasted, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A dzisiaj tylko przypomnę, bo część z was może zapomniała, co jest jakby w porządku tematem. 14 października to jest dzień, ladies and gentlemen, nauczyciela. Ja powiem wam tak, moim zdaniem mi się trafiło bardzo nieźle, fajnie mi się wylosowało, bo miałem bardzo sympatycznych nauczycieli, którzy bardzo mi też pomogli, za co pięknie dziękuję i dla każdego nauczyciela, dla każdej pani nauczycielki, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i dzięki, że jesteście. I pamiętajcie, dzieciaki, choć zbuntowane, to tak naprawdę przekochane. W sumie ja mam prawie 30 lat i cały czas się buntuję. DJ Fresh i Hot Right Now to już teraz.

0: Sexy Magic, czyli odrobina magii z tą trochę pikanterią. Szczypta nigdy nie zaszkodzi. A my podkręcamy tempo w Melo. W tej godzinie jeszcze znajdzie się na pewno chwila na to, żeby trochę zaszaleć. Return i Turn Me On. Będzie też Robin Schulz i Take It Slow. To dla tych osób, które potrzebują bez kitu na chwilę zwolnić. To bardzo ważne.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
2: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
3: Mhm.
2: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
3: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
2: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
3: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolit.

0: pół, za 1000, za 13 000. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
13: Neonet, Neonet.
14: Do korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Mamo, ten bohater jest dziwny.
17: Nie lubisz go?
16: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Po reklamie.

Ambi i BFF w Melo Radio dla wszystkich waszych przyjaciół, dla wszystkich sisek. Wszystkiego co najlepsze, podkręcamy tempo w Melo, fajnie, że jesteście. No i też fajnie by było tak od czapy zgarnąć sobie szybką kasę na co tylko chcecie. 200, a nawet 500 zł, serio, wydajcie to, zróbcie z tym co chcecie, tylko zróbcie to od razu, bo to tak naprawdę wydaje mi się, że później o tym zapomnicie i będzie generalnie lipa. No to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijamy, piszemy co z tym robimy i potem odbierajcie telefon, bo bez tego, no to hajsu nie ma.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak, podkręcamy tempo, ale też trochę zwalniamy tym samym, bo pamiętamy o tym, że ciężko pracujecie i potrzebujecie się po prostu delikatnie wyluzować.
1: A już o 14 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No, ja już pięknie dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie, także bawcie się dobrze i co, do usłyszenia jutro po 10. Siema!

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Kino Max i Nowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do 100!
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
2: Po reklamie.

0: to chodzi 14. Dorota Wardecka. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy maksymalnie za litr oleju napędowego. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym, to po tym jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie w Sejmie. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z Ruchem Obrony Granic. Doszło do starć z policją. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je bezpłatnie lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy podkreślają, że to niewielkie urządzenie może uratować życie. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Słuchajcie, zaraz umrę, boli mnie ręka normalnie.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Proszę.
2: A, zaraz umrzesz. Myślałem, że zjadłeś jakąś, nie wiem, pizzę na przykład, to albo też, grahamkę.
1: To też, słuchajcie. I generalnie porozmawiamy, bo jest sequel do Zaraz umrę od pizzy Książula.
2: Tak, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku sequeli, no mi się wydaje, że oryginał jednak lepszy.
1: Sprawdzimy to, ocenicie sami, ale najpierw musimy poruszyć bardzo ważną kwestię, pomidory.
2: Pomidory, ponieważ okazuje się, że pomidory dzielą ludzkość bardziej niż, nie wiem, polityka nawet chyba.
1: Chyba tak. Jest burza pomidorowa. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: Naprawdę boli mnie ręka. Miałam dzisiaj, słuchajcie, szczepienie. Uważam, że Mikołaj powinien mnie przytulać cały program.
2: A jak będę robił wejścia?
1: Nie wiem.

0: Hi-Fi Superstar Wet Fingers DJ Adamu. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie dzisiaj z Mikołajem, pałaszujemy sobie pyszne panienie i podchodzi do nas kumpel i mówi tak: nienawidzę pomidorów.
1: Znaczy nie tak, że nienawidzi wszystkich pomidorów i ja też trochę jestem w tym obozie, bo ja lubię na przykład sos pomidorowy, nie? Ketchup, suszone pomidory. Tak. Jakieś pasty, pasaty, inne rzeczy.
0: A żywy pomidor?
1: No ale taki pomidor, taki plasterek pomidora, no zjem, ale się nie cieszę.
0: Boli mnie serce, ja mam plakat w kuchni w swoim domu, kocham pomidory.
1: A jeżeli ten plasterek pomidora jest ciepły, to od razu go wywalam.
0: O co chodzi z tą pomidorową nienawiścią?
1: Właśnie nie wiem, ale no każda postać pomidora poza plasterkiem.
0: Ale z was dzieci, Boże!
1: Z cukrem są dobre. Jadłaś kiedyś?

0: ale melo dobrze rozgrzewa. Thinking About You, Calvin Harris, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. Czy kojarzymy wszyscy dramę z Książulem i z jego ostrą i salami pizzą?
1: No, z ostrą było o wiele ostrzej niż z salami, ponieważ recenzje były dosyć karkołomne.
0: To ja może przypomnę to dźwiękiem jednym.
2: A ty jak oceniasz ten na 10?
0: To była opinia a propos ostrej pizzy. Jest sequel, słuchajcie. Tym razem babcia poczęstowała, nie, to prababcia chyba nawet.
1: Tak, teraz prababcia poczęstowała wnuka grahamką.
0: Posłuchajmy.
3: Jeśli chodzi o grahamkę, to przy częstowaniu odmijała rosła.
2: Dziękuję, prababcia.
3: Nie, oceniasz ten na 10.
2: Zaraz umrę.
1: Dobre, dobre. No ja, chociaż oryginał lepszy.
0: Ale ja niestety, też tak chciałam powiedzieć, że reaguję na ciemne pieczywo.
1: Niestety prababcia i prawnuk teraz znikają na chwilę z internetu. No po prostu.
0: A dlaczego?
1: No bo tam rehabilitacja będzie, więc to jest trochę, wiesz, spędzać czasu poza kamerami ze sobą.
0: No spoko, chociaż czekam na trzecią część.
1: No właśnie.
0: Co by to mogło być?
1: No, musimy poczekać na jakiegoś kolejnego celebrytę z jakimś artykułem spożywczym.
0: Aha. Panie Heiser, czekamy.
1: Co by mógł Filip sprzedawać?
0: Pizzę z kebabem.
1: Chociaż nie wiem, no, bez kitu.
0: No.
1: No właśnie. Mm-hmm. Muala?
0: Albo wręcz przeciwnie.

0: A może by tak kupić luksusowy katamaran?
1: O, a stać cię na takie rzeczy?
0: Nie, ale na pewno znajdę kogoś, kto ma ochotę mi kupić taki luksusowy katamaran.
1: No i nie trzeba się daleko wybierać, bo w Gdańsku na przykład taki luksusowy katamaran ci postawią, zwodują, wyposażą, umyją, nabłyszczą, napiszą twoje imię i nazwisko. Być
0: Iga,
1: może.
0: Dudziuk, świetne.
1: I dołączysz do bardzo prestiżowego klubu, który rozszerzył się teraz o ważnego członka.
0: I o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass, teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki, cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dom Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: tylko Mikołaj, spokojnie. Galant jest No Money we Freak Fajcie.
1: Utożsamiam się z tym utworem.
0: Przykro mi. Messi nie może tego powiedzieć.
1: No Messi to się nakradł, nie? Miał szybsze buty, oszukał wszystkich na świecie, został najlepszym piłkarzem w historii i teraz kupuje sobie jacht.
0: To jest ten piłkarz, który gra w... Gdzie?
1: No grał w Argentynie, bo już nie gra.
0: Myślałam, że zakończył karierę. Barcelona.
1: Nie, to już dawno nie.
0: Okej.
1: No teraz w Inter Miami. W Stanach Zjednoczonych
0: tak
1: gra.
0: Tak czy inaczej... Kupił luksusowy katamaran z gdańskiej stoczni.
1: I to z tej samej, z której kupił sobie łódkę Robert Lewandowski.
0: Odgapiacz.
1: Weź się znajdź własne, co?

0: jest A-Band w Meloradio, All of My Love. Za chwilę newsy Meloradia, a tam? Dobre pytanie.
1: Tam wszystko, co najważniejsze, z kraju i ze świata oczywiście.
0: Obiecujesz?
1: Pewnie.
0: Okej, będzie na ciebie najwyżej. Słowo harcerza.
1: Nie, no byłem zuchem tylko.
0: O, dzielny zuch. To ja dzisiaj po szczepionce.
2: A już o 15:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i South Star. I like.
0: A tego pana zagramy wam punktualnie o 15:00.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
3: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
4: Nie.
3: Zmienić numer rachunku?
4: Też nie.
3: A termin płatności?
4: Jest ten sam.
3: Czyli właściwie co mamy zrobić?
4: Kawę.
5: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
15: Castorama.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
16: Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: O reklamie.
19: Melo Radio Inno Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.
4: Dochodzi 15. Dorota Wartycka. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu mimo wyciszenia. NSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cel broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów. Szczątki obiektu latającego znaleziono na plaży w Karwi wczoraj wieczorem. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Urządzenie było badane przez śledczych. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Mieszkańcy Śląska wciąż oddychają spalinami. Problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenie przekraczające unijne normy, które zaczną obowiązywać za 3 lata.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: 15, słuchacie Freak Fightu i będziemy czytać. Chyba, że nie umiemy czytać, to nie przeczytamy.
22: Ale będziemy wyglądać, jakbyśmy umieli czytać.
21: Świetnie i poruszymy ten temat jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, hej!

0: Polast doda, nie żałuję w Meloradiu. Fałszywe książki dekoracyjne. Można coś takiego kupić. 6 sztuk za 26 zł.
1: Wow, co za atrakcja, naprawdę. No można potem zaprosić gości do domu, powiedzieć, nie no patrzcie, ja to jestem światowy człowiek, czytam książki.
0: Gorzej, jak dotknie tę książkę.
1: No tak.
0: Czar pryska.
1: No nie wiem, ja to chyba jednak lepiej czytać normalne książki.
0: Tak, zachęcamy was do tego, ale jeżeli chcecie przyszpanować, to kosztuje tak prawie 26 zł. Za 200 zł ile można byłoby mieć takich zestawów?
1: Mniej niż 10.
0: A za 500?
1: Prawie 20.
0: Meloradio.pl, szybka kasa, 200, nawet 500 zł.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat. W Meloradiu jest, słuchajcie, drama z psycholożką, która ma TikToka i udostępniła filmik. A propos swojego wzrostu i a propos mężczyzn, którzy są niżsi.
1: Klasyka, kto by pomyślał. No i co tam powiedziała o tych niskich pani psycholog?
0: Znaczy...
1: Na pewno z wyczuciem to było, prawda? Takim wynikającym z ekspertyzy i lat nauki.
0: No śmiała się, że jak są niscy, to generalnie widzą tylko jej usta i nos i już... oczu, nie? I
1: tak, bo ten człowiek jest jak świnia, nie może podnieść głowy do góry, nie? Nigdy nieba nie widzieli.
0: Mikołaj! I tam w komentarzach ludzie zaczęli się śmiać, czy tam, nie wiem, podrywać ją, że oni na przykład mają 201 centymetrów albo 205 i ona lajkowała te komentarze.
1: Ja mam 300 centymetrów wzrostu. Jestem wieżowcem. Burj Khalifa, tak się nazywam.
0: No to jej by to mega zaimponowało, no ale wiadomo, ona jest psychologiem, więc
1: no tak,
0: nie powinno tak
1: ale
0: być.
1: Ale wiesz, no, jak ja chodziłem na studia, to wydział psychologii był zaraz obok wydziału dziennikarstwa. I ja patrzyłem, jacy ludzie chodzą na te psychologie. I to są przede wszystkim kobiety, to tak, fakt. No i najczęściej takie, które chyba tam idą, żeby udowodnić sobie, że wszyscy są tak samo nienormalni jak one.
0: Nie, po prostu rozmiar ma znaczenie, okej? Okay?

0: A w tej godzinie porozmawiamy o łysym. Nie tym łysym, tylko łysym z...
1: Fify. Tak, właśnie. No bo panie Fertku, afera jest normalnie korupcyjna. Wow, szok, nie? I niedowierzanie. Korupcja w FIFA. Kto by się spodziewał?
0: No i po co ci ludzie oglądają tę piłkę? O tym pogadamy. Znaczy nie o tym, tylko o tylko tej aferze. Korupcji.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3190.

0: Dla psa, który wie co dobre.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D
2: od Oleofarm.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachu Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Natalia Nykiel, bądź duży. Tak do łysego z Fify można powiedzieć, bądź duży.
1: Ja bym do niego powiedział, bądź uczciwy, a on powie nie. No więc łysy z Fify ma teraz nową aferę. Afera, która polega na tym, że kiedy organizowali mundial w Stanach Zjednoczonych, tak, to tam odpowiedzialna za to była osobna spółka, która została stworzona na tę potrzebę. No i się okazało, że on od tej spółki otrzymywał drugą, ukrytą pensję, a ukrywał ją, mimo że musiał pokazać swoje dochody. No i teraz przypał tak zwany...
0: Nie bez powodu jest łysy. To widać na pierwszy rzut oka, że ma coś do ukrycia. Na przykład jest rudy prawdopodobnie.
1: Czy coś z tego wyniknie? No pewnie nie, to jak w tym żarcie. No właśnie się pan dowiedział i co?

0: Avalan for Nothing w Meloradiu. Czy mamy tutaj fanów tenisa?
1: Nie.
0: Ale znaczy w studiu nie. Rękę. Ja uwielbiam tenis.
2: Naprawdę?
0: Tenis, tak, no. Bardzo.
1: To wymień przynajmniej dwóch tenisistów.
0: Ferrero? Nie.
2: Ferrero? Ferrero Rocher? Tak, to właśnie ten.
0: Będzie o tenisistka. Iga Świątek będzie o niej.
3: A już o 16 zagramy.
1: Actually Bon, whatever turns you on.
0: Feder? Nie. No pomóż mi.
1: No chyba tak. No, no ja cię nie znam na tenisie.
0: Aktualnie o 16.
1: No Hurkacz jeszcze jest, Hubert.
0: Hubert. Iga Świątek.
1: Tak, no już.
3: Reklama. Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna.
4: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
5: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
6: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
5: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
7: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
5: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. .com. Zapraszamy.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie. Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Każdy z nas ma swoje smaki, ale
2: ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
21: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu. Poreklam.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Co jest grane w Inowrocławiu?
2: Muzyczna jesień w Gniewkowie zapowiada się naprawdę ciekawie. Już 13 listopada w zajeździe Harasówka podczas jednego wieczoru odbędą się aż dwa wyjątkowe koncerty. Na scenie pojawi się Maciej Balcar, przez ponad 20 lat wokalista legendarnego zespołu Jam. Balcar ma na koncie 7 solowych płyt, a także liczne projekty muzyczne, filmowe i teatralne. Teraz wystąpi w duecie z gitarzystą Łukaszem Belcyrem, znanym m.in. z zespołu Polus Janci. Drugą część wieczoru wypełni koncert Adama Palmy, cenionego gitarzysty, który współpracował m.in. z Ewą Bem, Leszkiem Możdżerem czy Alem Dimeolą. W Gniewkowie towarzyszyć mu będzie syryjski perkusista Adeb Hamun, wykorzystujący arabskie, perskie i latynoskie instrumenty perkusyjne. Muzyczne barwy jesieni to połączenie blues rocka, muzyki gitarowej i brzmień world music. Dwa różne projekty i 4 znakomitych muzyków podczas jednego wieczoru. Nie może was tam zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Dochodzi 16. Dorota Wardycka. Jest tymczasowy areszt dla 2 obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań 2 kolejnych osób w tej sprawie. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Między nim a prezesem Trybunału miało dojść do przepychanek. Ma to sprawdzić prokuratura. Będzie zakaz używania śrutu ołowianego, zdecydował Parlament Europejski. Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Aisling Kruger będzie rywalką Iggy Świątek w 3. rundzie turnieju tenisowego WTA w Wuhan. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Nie bójcie się śmierci.
6: Można na niej...
5: najeść
6: może nie
5: się.
6: Zarobić, ale tak, można się najeść.
5: Zabrzmiało to mega zagadkowo, ale mamy nadzieję, że macie naszą uwagę.
6: Tak.
5: Na odwrót. My mamy waszą uwagę.
6: Tak, my zawsze macie naszą uwagę.
5: Tak?
6: Tak.

faktycznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: ZTB Faust Gibbs.
1: Tby.
0: Znana marka chipsów szuka wybrańca, którego prochy będą w ich puszce urnie.
1: Tak
0: wow.
1: Jest nowy super konkurs. Można wygrać zapas tych właśnie chipsów w tubie na najbliższe 200 lat.
0: Wow.
1: Jedyne, co trzeba zadeklarować, to to, że nasze prochy spoczną właśnie w urnie o kształcie tej słynnej tuby na chipsy.
0: A wyobraź sobie, że jest impreza, no nie? Chcemy sobie zjeść chipsy. Otwieramy te chipsy, a tam babciu? Czy to ty?
1: Oto mój ulubiony smak. O, moja babcia.
0: Sylwia Bampa, On Tonight w Meloradiu. Tak się bawimy, tak podkręcamy tempo.

0: Ty Gala, my z Mikołajem mamy ulubioną parę w internecie, Filip i Bianka Heiser. My jesteśmy turbofanami. Swoją drogą wypuściliśmy podcast freakfightowy, gdzie omawiamy chociażby związek Heiserów. Zapraszamy na YouTube'a Meloradia.
1: Tak, tak, ale wiesz, oni są specjalistami od podcastów.
0: Naprawdę?
1: I komunikacji zresztą. I jako tacy wystąpią jako goście specjalni na szkoleniu Marka Eksperta w nieruchomościach.
0: Jeszcze dorzućmy Margaretę i Mohameda z Kochaj albo Rzuć i mamy komplet.
1: Ale naprawdę, wziąć ich jako małżeństwo, jako przykład ekspertów od komunikacji, czy oni oglądali ten pierwszy odcinek podcastu, gdzie komunikacja była bardzo jednostronna?
0: Ja się może powtórzę, ale to po prostu chodzi o to, że oni nic o sobie nie wiedzą, więc się świetnie komunikują, bo jeszcze nie znają swoich wad.
1: No właśnie, tak chyba słabo się komunikują, skoro nic o sobie nie wiedzą, nie?
0: Ale po co ty się czepiasz takich szczegółów?
1: No nie wiem, to nie ja jestem ekspertem od komunikacji.
0: Więc zamilcz.
1: A, przepraszam.
0: Może się wybiorę na ten panel.
1: A mogłem zostać licencjonowanym komunikatorem, gdybym tylko skończył te studia.

0: Let me forget you w Meloradiu. Wiesz, że jest delikatna drama z Shakirą? Taka malutka.
1: Shakira ma dramę? Mm-hmm. To niemożliwe.
0: Możliwe.
1: To niemożliwe.
0: Dlaczego?
1: Ona jest idealna.
0: Tak? Mm-hmm. Może się z nią umów po prostu.
1: Dodaj mi numer.
0: Nie mam. Przykro mi, ale o tej dramie pogadamy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
0: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające

0: 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
0: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie. Autopromocja. Wybij

0: Scare me, Lumix w Melo Radio. Ty jesteś fanem Shakiry, więc się na pewno nie zgodzisz w ogóle z tą dramą.
1: No właśnie, o co chodzi?
0: Chodzi o to, że zaczęła śpiewać na swoim koncercie i jakoś
1: skandal.
0: Jakoś mega jej to nie szło i jej ekipa włączyła
1: playback?
0: Playback, dokładnie. Mhm. Ludzie się oburzyli, że w ogóle idą na koncert na żywo i playback?
1: To gdzie ona grała? Na Stadionie Narodowym?
0: Nie, to nie było w ogóle w Polsce.
1: A.
0: No i koniec Siekiery.
1: Ale tańczyć nie może z playbacku.

0: What if Neptunika w Meloradiu? Czy ty lubisz brąz?
1: Nie, bo to dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie.
0: O tym będzie w newsach. O brązie? Nie.
1: O słońcu?
0: O słońcu? Szczerze? Jednak nie wiem, więc posłuchajcie uważnie newsów Meloradia.
2: A już o 17 zagramy
1: Fast Boy Music Sounds.
0: Chciałam was zachęcić do słuchania newsów.
1: No ja jestem zachęcony. No, teraz sam się zastanawiam, o co tam będzie chodziło.
0: A ten numer punktualnie o 17 u nas w Meloradiu.
2: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Jeździ Ci po głowie myśl o nowym aucie? Zanim ruszysz do salonu, odpal Allegro. Znajdziesz tu nowe i używane samochody od autoryzowanych dealerów takich grup jak Cichy Zasada, Lelek i Bednarek. Wszystko masz w zasięgu ręki na samochody, ale...

0: 555 533 724 555.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
2: na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
4: Nie.
3: Zmienić numer rachunku?
4: Też nie.
3: A termin płatności?
4: Jest ten sam.
3: Czyli właściwie co mamy zrobić?
4: Kawę.
5: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: 35 lat na scenie i wielki powrót do miasta, w którym wszystko się zaczęło. W ramach Inno Classic Festival w Inowrocławiu wystąpi zespół Quidam. Jubileuszowy koncert odbędzie się 16 października o godzinie 19 w Teatrze Miejskim. Na scenie obok obecnego składu grupy pojawi się pierwsza wokalistka zespołu Emilia Nazaruk, a gościem specjalnym będzie Colin Bass, muzyk legendarnej grupy Camel. Publiczność usłyszy aż 3 koncertowe sety prezentujące różne odsłony twórczości Quidam. Warto wspomnieć, że to finałowy przystanek 6-koncertowej trasy z okazji 35-lecia istnienia zespołu. Jubileuszowa trasa zakończy się właśnie w Inowrocławiu, czyli rodzinnym mieście grupy. Pamiętajcie, 16 października, Teatr Miejski, 35-lecie Quidam. Nie może Was tam zabraknąć. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Wertycka. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce za średnio 6,92 zł. Najtańszy diesel po 7,95 na Podlasiu. Najstarszy wrak statku odkryty na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: I mamy 17. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, dlatego nasze pytanie jest bardzo przyjemne. Klasyczne teksty nauczycieli.
5: Zdolny, ale leniwy.
4: Historia twojego życia.
5: Dokładnie.
4: WhatsApp Meloradio, odnośnik. Meloradio. A meloradio.pl.

0: DC of Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Gdybyś był nauczycielem, to czego byś uczył? Angielskiego. Ja sama sobie odpowiedziałam już na to pytanie. Mhm, tak by było.
1: Hey, it's Tuesday in it.
0: A my zbieramy teksty nauczycieli. Czekamy na głosówki albo tekstówki od was na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. Najlepsze, najbardziej kultowe teksty nauczycieli.
2: Co usłyszeliście w szkole? Co zapadło wam w pamięć od strony nauczyciela właśnie? WhatsApp Melo Radia, meloradio.pl, tam się kierujcie.

0: to Felix Yen i Shouse Walk With Me w Melo Radio. Sprawdzamy, jakie są najlepsze takie klasyczne teksty nauczycieli. Mamy głosówki od was.
1: Tak.
0: I tekstówki też.
1: Tak jest.
0: Zacznijmy od tekstówek.
1: No to Adam napisał: jesteście najgorszą klasą w tej szkole.
0: Każda klasa to słyszy.
1: No każda klasa jest najgorsza, ewidentnie. Jeszcze Patrycja, która... O, to też aż mi się łezka wokół zakręciła. Co wam tak wesoło? Powiedzcie na głos, wszyscy się pośmiejemy.
0: Standard, mamy też Monikę.
2: Gdy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.

0: Soul Truck, a my sprawdzamy klasyczne teksty nauczycieli, czekamy na wasze propozycje, najlepiej na głosówki. Gdzie, panie redaktorze, te głosówki?
1: Na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
0: Tymczasem Tomuś.
2: Moja nauczycielka od matematyki na pytanie, kiedy można poprawić ocenę, odpowiadała za rok w tej samej klasie.
1: Brutalnie. Ostro. Ja tak na studiach słyszałem akurat. Ale... Tylko, że trzeba było płacić za warunek.
0: No właśnie, a w szkole to zazwyczaj chyba jednak przymykają oko.
1: Przepuszczają, nie? No. Ja jakoś zdałem maturę, więc...
0: To teraz Aga, nauczycielka.
3: Najczęściej słyszany tekst w szkole, a tam na końcu, co to za obrady okrągłego stołu? Pozdrawiam, Aga, chyba... nauczycielka z Sompolna.
1: Dzieci chyba już nie rozumieją tego odniesienia w dzisiejszych czasach. A weź jeszcze Monikę zagraj.
0: Monikę?
1: Tak, bo Monika napisała, że córka nie wierzy, że puściliśmy to na antenie.
0: No dobra, to
1: no
0: proszę
1: patrz,
0: bardzo,
1: jaki
0: córko.
4: Kiedy zdarzyło mi się być nieprzygotowaną do odpytywania, usłyszałam, że między uszami hula przeciąg.
1: Co? Nie, przepraszam, po prostu... Znaczy, dobry tekst.
0: Dobry?
1: Dobry. Dobry. Klasyczny. Też taki usłyszałem.
0: Teksty nauczycieli. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia wasze pomysły. Klasyczne teksty nauczycieli.

0: bardzo nam się podoba. Wasted?
1: Wasted, wasted. Jak z GTA.
0: Klasyczne teksty nauczycieli. Joanna, prosimy.
2: Pani od fizyki generalnie rozdawała nam medale z ziemniaka. Oczywiście nie dosłownie, ale mówiła, że zdecydowanie zasługujemy na medal z ziemniaka. Tudzież kiedy nas przepytywała i odpowiedzi nie zadowalały, to mówiła, że no dziadu szydle, a baba motowidle. Totalnie byliśmy słabi z fizyki.
0: Ojej.
1: Panie z fizyki są takie ofensywne. U mnie kiedyś powiedziała do kolegi, to ja tu rozdaje karty, a on jej powiedział chyba karty wzorów.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską na konsolę.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Fonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Fonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super.

0: Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
11: Nie.
10: Zmienić numer rachunku?
11: Też nie.
10: A termin płatności?
11: Jest ten sam.
10: Czyli właściwie co mamy zrobić?
11: Kawę.
12: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
13: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
14: Po reklamie.

0: Noc Aniołów, Jan Klosza, Jonathan, a my sprawdzamy... Wychodzą na
1: patrol. Sprawdzamy teksty nauczycieli, jakie słyszeliście w swoim życiu.
0: Wojtek.
2: U mnie w szkole pani od WOS-u mówiła, uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu.
0: Moja pani też od WOS-u tak mówiła, może to była ta sama w ogóle.
1: Być może, albo wszystkie panie od WOS-u mówią to samo.
0: Generyczna pani od WOS-u, Tomek 2.
3: Nie będziesz się uczył, to będziesz kopał rowy. Teraz kopię rowy za prawie 10 tysięcy złotych i patrzę z uśmiechem na twarz, jak nauczycielka za 6 tysięcy płacze i musi robić to, co robi. Pozdrawiam.
1: To nieźle można zrobić na tych rowach. Muszę się zastanowić nad swoją przyszłością.
0: Nie, Mikołaj, czekaj, nie, wróć.

0: mieć do was pytanie.
1: Możesz do nas mieć pytanie.
0: Jakbyście byli nowymi artystami muzycznymi, jaką ksywę byście sobie wymyślili?
2: Ja lepszej nie wymyślę niż Kleopart 2000. To jest najlepsza ksywa.
1: No, ciężko to przeżyć.
0: Jeżeli kiedyś nie będziecie chcieli do mnie mówić Olek, Oluś, jakkolwiek.
2: Olek 2000.
0: To mówcie do mnie Kleopart 2000.
1: Dobra, Kleopardzie ty.
0: On stworzy ten numer. A Kleopard to tak jak powiedziałaś.
1: Kleo, ale też Leopard.
0: To jest niesamowite.
2: I jeszcze 2000.
0: Tak zwane two for you. To jest nieprawdopodobne.
1: Zgładniałam.
3: A już o 18:00 zagramy.
0: No to chcę więcej. Fukaj, Liwka.
1: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie. Że słyszymy się jutro.
0: O, to też. I buziaczki też trwają niech wiecznie, bo to ma sens.
1: Ma sens. Buziaki mają sens.
0: A Mikołaj dawno buziaka nie dawał.
1: Daj buziaka.
2: Dobrze.
1: O.

Radio Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwalant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Inowrocław. Centrum Handlowe Pasaż Rąbin, Aleja Niepodległości 35. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
11: Panie Pascalo.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Media Expert, taniej masz.
15: Psst, cześć, tu Influencer. Ten od cen.
16: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
18: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
17: To moje składki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
18: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
18: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Zbliża się 18. Dorota Wardycka. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Został zatrzymany przez policję i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zachowanie Roberta Bąkiewicza i innych osób pikietujących przed Trybunałem. Operacja papieża Leona XIV przebiegła dobrze, parametry są w normie. Wczoraj papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Do łódzkiego orientarium przyjechała z Kopenhagi samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Orientarium planuje, by w związku z tym przyjazdem po raz pierwszy od 90 lat w Polsce urodził się słoń.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: turn the volume up. Idę w Melo.
1: Na zegarach jest już 18, dziś mamy Dzień Nauczyciela, a ja w playliście mam dużo artystów, którzy mogliby się zatrudnić jako na przykład wykładowcy muzyki. Fukaj, Liwka, chcę więcej, ten duet na początek. Tu Pychu, siemano.
0: Idę w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Free Madonna i Two Colors w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. No i to jest ten moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie trafić, o co mi chodzi, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też ona metaforyczne znaczenie. No dziś jest trudno, ale mam nadzieję, że rozbudzę waszą wyobraźnię. 321-321-777. Pod ten numer za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Meloradio! I skiety Meloradia są do zgarnięcia, więc warto.

0: Ale to jest wspaniały numer. Sibul i Wonderland w Meloradiu. 18:19. O czym myślisz? No to zaczynamy naszą ulubioną wieczorną zabawę. Zasady takie jak zawsze. Ja o czymś myślę, wy musicie wejść do mojej głowy, współczuję. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę, słuchajcie, o rzeczy, którą każdy ma w domu swoim jako przedmiot, choć ma też ta rzecz takie też metaforyczne znaczenie. No jest trudno, ale mam nadzieję, że ktoś z was zmierzy się z moją zagadką. 321-321-777. Tutaj dzwonicie, no i próbujecie trafić. O czym myśli Pychu? Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, jakbyście, wiecie, do kumpla dzwonili, bo my tu wszyscy kumplami jesteśmy. No to ja czekam, aż się lampka zaświeci i widzę, że już jedna jest, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Cześć, jestem Dorota.
0: No to Doris, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o kluczu.
0: Nie, ale taki klucz do serca to też ładna metafora. Nie jest to klucz do poprawnej odpowiedzi, niestety, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. No jest trudno, ale może ktoś z was wpadnie. To nie jest klucz, to też zazwyczaj nie jest nic metalowego, jeżeli chodzi o tę rzecz, o którą właśnie mi dzisiaj chodzi. Próbujcie trafić. 321-321-777. Może jak ładnie się uśmiechniecie, to jakieś pytanie będziecie mogli jeszcze zadać, to wam trochę ułatwię sprawę. No to kolejny telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Marek.
0: Marek, no to o czym myśli Pychu? No, masz jakiś strzał?
2: Jeszcze raz może, dobrze?
0: No, no to czekam na odpowiedź.
2: Pytanko na takie, bo ja nie słyszałem w ogóle pytania.
0: Aha, dobrze, słuchaj, no musisz zgadnąć, o czym ja myślę. Chodzi mi o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. No tu chyba nie trafimy, więc czekam na kolejny telefon. 321-321-777. Ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
3: Maciej.
0: Maciek, no to o czym myśli Pychu?
3: Maciej. Pychu myśli, może jest to zegar.
0: Nie, nie chodzi o zegar, choć ten czas odmierza w różne strony. Dobra, to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: To jest Przemek.
0: Przemek, no to o czym myśli Pychu?
4: Zbychu myśli o... O butelce.
0: Nie, nie chodzi o butelkę, ale jesteśmy blisko. Chodzi o coś, co mamy w kuchni. Trzymamy to w kuchni i to na pewno nie jest metalowe. To są dwie podpowiedzi, które najbardziej mogą was naprowadzić. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Po co sobie serca łamać? Kochajmy się wszyscy, będzie nam łatwiej. Don't go breaking my heart, Mela. Jel Curry, Hannah Bolein. Z nimi podkręcamy tempo, 18.29. A moje pytanie wciąż aktualne. O czym myślisz? No bo w pierwszej rundzie nie udało nam się znaleźć odpowiedzi, ale mam nadzieję, że uda ją się znaleźć w rundzie drugiej. Chodzi mi dzisiaj, słuchajcie, o rzecz, którą każdy ma w domu jako przedmiot, choć ma też metaforyczne znaczenie. Wiemy, że na pewno nie jest to klucz, ale co to takiego jest? I też nie jest to zazwyczaj metalowe. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. W sumie to nawet nie może być metalowe. Czekam, aż lampka się zaświeci, dzwonicie tutaj i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No mam nadzieję, że już teraz komuś z was uda się odgadnąć, o co chodzi. Askiety Meloradia są do zgarnięcia. 321-321-777. Wiem, że wasza głowa jest pełna pomysłów, więc mam nadzieję, że za chwilę te pomysły usłyszę. To widzę, że ktoś dzwoni, to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
1: Halo?
0: No halo! Jak masz na imię?
1: Ola.
0: Olan, to o czym myśli Pychu?
1: Ja myślę, że o szklance.
0: No może być do połowy pusta, albo do połowy pełna, co nie?
1: O to.
0: A jak to jest u ciebie zazwyczaj?
1: No, tak.
0: Nic nie zrozumiałem, ale obstawiam po twoim głosie, że do połowy pełna, bo musisz mieć tyle entuzjazmu, że po prostu to z ciebie aż wylatuje, jak z tej szklanki. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
0: Budujesz? Remontujesz? MaxiCar Logistic potrzebujesz. Podstawią kontenery, wywiozą gruz i wszelkie inne odpady. Rozbiorą i wyburzą obiekty. Usuną nieczystości, opróżnią zbiorniki ekologiczne. Pełna oferta usług transportowych, niskopodwoziowych i HDS. MaxiCar Logistic. Telefon 604 90 11 43. 604 90 11 43.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na

0: 555 533 724 555.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.

Bella ciao. I El Profesor w remiksie Użela w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, żebyście w drodze do domu nam na pewno nie posnęli. 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. To znaleźli na dnie. Jak czytam, nurkowie wypłynęli w głąb Morza Śródziemnego, no i na samym jego dnie znaleźli szczątki okrętu. No podobno jest to sprzed ponad 4000 lat, więc wow, gratulacje. No i tak sobie myślę, że dobrze, że na nasz Bałtyk nie wpłynęli. Bo pewnie jedyne, co by znaleźli, to puste puszki po napojach procentowych z wakacji. Mopi i Just a Little Bit More. To nowość na antenie Melo.

0: numerem, to ja bym zajechał nie tylko do domu z pracy, ale też na koniec świata, jakby mi leciał w głośnikach. Vanotech, Nelly i Tell Me Who. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 19 się zbliża, po 19 zajmę się pieniędzmi i tym, żeby je komuś z was dać. No i też fajnie zagram.
1: A już o 19 zagramy
0: Bobby Romeo i Fly High. Oj, będziemy lecieć bardzo wysoko z playlistą Meloradia. To dopiero początek 19. Punktualnie o pełnej usłyszycie ten numer. Kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: знайдеш він, а ні одної калорії. Мело. Под кожним взглядом лепше, ніж кожен енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрінч се. Автопромоція. Реклама.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo.
2: Kiedy o tej porze zaczęło się robić aż tak ciemno? Czy ktoś mi to wyjaśni? No wiele rzeczy się zmienia, ale jedna nie. To będzie najfajniejszy wieczór w Polsce, obiecuję. Tu Pychu, siemano. Tobie Romeo na początek.

i ten numer jest bardzo wysoko w mojej prywatnej playliście. All of my love. Iben i Easy Bizu w Meloradiu. 19.08 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A teraz Sobel i

0: fast foodzie to byłby takim najbardziej premium, jak tylko można sobie wyobrazić. Ciela Henderson, Rudimental, to Alibi.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A jakie alibi ma Maja na to, żeby wydać 200 zł? No to zaraz sobie zobaczymy. No bo czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. No i trzymam mocno kciuki, że to się już za chwilę wydarzy. I się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, cześć, a raczej dobry wieczór, no bo właśnie. Jest trochę ciemno.
0: I powiem ci, że to będzie chyba bardzo dobry wieczór, bo powiedz mi, na co byś potrzebowała 200 zł od Meloradio?
2: Lecimy jutro na Cypr i plany są na nurkowanie z żółwiami, więc myślę, że wycieczka jeszcze nie kupiona, ale myślę, że to byłby dobry strzał.
0: A czekaj, to ty lecisz na Cypr, ale jeszcze tego nie masz kupionego?
2: Tak, bo to jest dopiero plan, czy uda mi się zmieścić w czasie, więc...
0: Ale bilety na samolot już są.
2: Tak, samolot, sprawa zrobiona, ostatnie walizki zamykamy już.
0: Czyli już spakowana jesteś, full gotowa.
2: Tak, ale zestresowana, czy wszystko mam.
0: To ja cię teraz postawię w takiej sytuacji, bo teraz powiedz mi, jakim cudem ja, siedząc w smutnej, deszczowej, jesiennej Polsce, mam ci dać pieniądze na to, żebyś ty się dobrze bawiła na Cyprze, gdzie mnie nie będzie?
2: Jeśli dostaniesz wolne, to jak najbardziej zagadamy ze stewardessą, ja się trochę przesunę i oczywiście myślę, że obok miejsce się znajdzie.
0: Maja, ja cię już uwielbiam. A ten dźwięk oznacza, że 200 wytrafiają w tym momencie do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia.
2: O kurde, świetny wyjazd to będzie, na pewno bardzo się cieszę, dzięki bardzo, ale zaproszenie dalej aktualne.
0: Dam ci maila do mojego szefa, będziesz z nim gadała.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Kota. To jedna z nowości na playliście Meloradio, ale tych mamy dla was jeszcze całą masę, szczególnie wieczorami, więc na pewno czymś jeszcze tego wieczora was zaskoczę. 27 minuty po 19, Pychu z tej strony, siemano, no a jeszcze w tej godzinie zdradzę wam, co zrobić, żeby szybciej skończyć pracę. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych. Znów liście spadają z drzew. Jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież produkt

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu.

głosu, to ja nie mam pytań. Sasha Jalesa. To Destiny w Meloradio. 18 minut do 20, za chwilę nówka sztuka na naszej antenie. Będzie Spektrum i Morena, numer znany dobrze osobom bardzo dobrze zorientowanym w TikToku. 18 minut do 20, no i czas jest, słuchajcie, bardzo ważny, no bo jak czytam, kiedy jesteśmy w pracy, to nie powinniśmy patrzeć na zegarek. No bo podobno, kiedy się to robi, no to jest gorzej. A jak robi to ktoś z zewnątrz, albo nastawicie sobie budzik na przykład 15 minut przed końcem pracy, to czas w robocie leci szybciej. I wtedy jesteśmy bardziej produktywni, no bo co chwilę na niego nie patrzymy i 10 minut nam nie mija jak godzina. No tylko nie pracujcie w takim przypadku w radiu, bo to godzinę to musicie podawać praktycznie co chwilę.

0: Melo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Young Again to Hardwell i Chris Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no a po niej, no to pogadamy sobie między innymi o tym, czego nie będzie już można robić w szkołach. I fajnie zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my gramy.
1: Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Ama. Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co

0: 555, 533, 724, 555.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
6: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
5: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
6: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
5: Żebyś wiedział, że...
6: jesteś zwycięzcą.
5: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
6: Marcin Sikora.
5: Waldek Darłak.
4: Autopromocja.

Idę w melo. Znacie ten moment w ciągu dnia, kiedy możecie zrobić takie jedno wielkie uff? Już po całym dniu. No mam nadzieję, że to właśnie teraz i że idziecie ze mną w melo. I z Lumixem, no bo on z hitem SLVR na sam początek 20 już teraz. Tupychu, siemano.

Take Me Back, jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni. To Kygo i Max Magnon w Melo Radio. 14 minut po 20, za chwilę będzie też między innymi numer 1 30 Melo Radia, Livka i Poza Tobą Nic, wcześniej Farist Movement i Turn Up The Love, a tego będą zakazywać w szkołach. Jak czytam, jedno z państw w Ameryce Południowej wpadło na plan, żeby zakazać w szkołach telefonów, co zrozumiałe, ale też, co już chyba trochę mniej, robienia makijażu i farbowania włosów. No i przyznam, że w tym przypadku wymówka pies zjadł mi pracę domową jest niczym niż to, że wyrzucili mnie ze szkoły przez fryzjera.

Od to Antoine Clamaron w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 20:27. No i trzeba przyznać, złoto ładny kolor, ale róż jeszcze ładniejszy. A pamiętajcie, że mamy różowy październik, no i to może być dobry pretekst dla was, dziewczyny, no żeby wziąć i się przebadać, bo wasze bubis są mega ważne. Dbajcie o nie, no warto się zapisać na badania, bo przecież lepiej wiedzieć, co tam u was w ciele się dzieje, co nie? To serio mega ważne i trzymam kciuki, że chociaż jedną z was w tym momencie przekonałem. A teraz gramy. Warriner i Loreen, to Let Me Forget You w Melo.

Spirit ta Grammy w Mela Radio. Osiemnaście minut do 21:00, no i tak się złożyło, że mamy zbitkę polskich utalentowanych DJ-ów, mega doświadczony Grammy za nami, a teraz czas na świeżą krew na tej scenie. Matt Bukowski, a z nim Natalia, oni chyba bardzo lubią numer Everlasting od Armina van Burena, no bo stworzyli kawałek, którego ja nazywam taką polską wersją tego hitu, ale za to jaką dobrą. No byli nawet ostatnio u nas w studiu, efekty możecie zobaczyć na socialach Meloradia, no i dowiedzieć się na przykład, co można zrobić, żeby stworzyć taki kawałek, którego potem na antenie Melo można posłuchać. Wbijajcie i sprawdzajcie, a już teraz gramy. Matt Bukowski i Natalia. To Grawitacja.

0: Book of Love to Felix Jen i Paulina w Melo Radio. 21 się zbliża.
1: A już o 21 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee, taki skład rozpocznie 21 punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Przed Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.

0: 555.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Gramy w Melo.
1: No i mamy punktualnie 21 na zegarach, no i trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Co tam się dzieje na europejskich boiskach, będę patrzył, a teraz bardzo europejsko zagram. Swedish House Mafia i Lika Lee. To Happiness is so sad. Tu Pychu, siemano.

Na mojej prywatnej playliście ten numer jest mega wysoko. Neptunika i What If w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21.15 na zegarach, a to oznacza, że od 15 minuty trwają kolejne mecze Ligi Mistrzów. Konkretniej ich jest 7, które rozgrywają się w jednym czasie, ale tylko na razie w jednym z nich padł gol. Aston Villa prowadzi 1-0 z Fenerbahce, ale inne ciekawe spotkania się rozgrywają, m.in. Manchester City z PSG, tutaj bezbramkowy remis, ale też Real Betis z naszym polskim Porto walczą. Jest też Szachtar za Ekiem, Roma z Realem Madryt. Jest naprawdę dużo fajnych meczy do obejrzenia tego wieczora. Może któryś wam się spodoba. A, no i jutro nasze polskie orzełki, Lech i Jagiellonia, walczą w Lidze Europy. To będzie też dopiero show.

0: Westem Fest, otwarcie Euro 2016 mogę oglądać do końca życia. This one's for you, to David Guetta i Zara Larsson w Meloradio. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo nieważne, czy piątek, sobota, poniedziałek, czy środa, my dla was szukamy masę nowości, no i gramy je od razu na antenie Meloradia, no i tym razem zaglądamy na Wyspy Brytyjskie. Tam, tak jak u nas, non-stop leje, więc coś mamy wspólnego, mamy też wspólnego, że tyle, że lubimy dobrą muzę, więc zapożyczamy sobie numery stamtąd, no i to czas na kolejny z nich. Gorgon City, Caroline Byrne i Only Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: ale to jest dobry numer. Taki, że łohoho. Wasted to Marley, Major League DJs w Meloradiu. Tak, dla was gramy i podkręcamy tempo. 17 minut do 22 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po 200 od Meloradia. Taką szybką kasę rozdajemy wam codziennie. Jeżeli chcielibyście ją zdobyć, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dawajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobiła jakiś czas temu Aga. Posłuchajcie, jaki ona ma wydatek.
1: Kupiłam sobie fajny kubek z napisem "Beze mnie ta firma nie istnieje" i może jakąś tabliczkę ze śmiesznym napisem.
0: No i jakoś tak się dziwnie składa, że wszyscy takie kubki moglibyśmy mieć, co nie? Co by bez nas nasze firmy zrobiły? Girls in Love, DJ and Housecat i Ramis już teraz w Meloradio. 16 do 22.

Ale on jest zdolny. Timmy Trąbka, Timmy Trumpet i Ale Farben. Chase the Feeling, tak nazywa się jego nowość, a w sumie to ich. I tak gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia na wszystkie wasze nowe, ulubione numery. Pamiętajcie, że możecie cały czas głosować. Wbijajcie na meloradio.pl w zakładkę 30 Meloradia, no i dawajcie nam znać, jaki numer podoba wam się najmocniej, jaki w ogóle wam się nie podoba, tak żebyśmy wiedzieli, które z tych rzeczy, które są tam w propozycjach i w 30 wam grać częściej, no żeby wam się lepiej słuchało Melo.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmallow, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zajebistego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych

0: Reklama. Kinomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
2: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
3: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
4: Sala bankietowa.

0: 555, 533, 724, 555.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 33 724 555.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że... jesteś zwycięzcą! Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora. Waldek Darłak.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka ciągle.

bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me try. Najlepsze melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio.

0: 555 533 724 555.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.